chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

zasmarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

i Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Epen, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Ja nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł,

0: Melo. Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność.

0: One się patrzą non-stop. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

0: głosem reporterów Meloradia Śląsk.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
4: Zabrze pozyskało 1 000 000 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na remont 7 mieszkań. Mają one trafić do rodzin wychowujących dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Bytom zaciera ręce. Prace przy ESE Sząbierki nabrały rozpędu. To tylko skrót tego, co dziś w magazynie. Edyta czeka i zapraszam i szybko zaczynam od Zabrza. Miasto dzięki wsparciu z Banku Gospodarstwa Krajowego wyremontuje kilka mieszkań. Mają one trafić m.in. do rodzin wychowujących dzieci.
5: Anna Wylarzo, naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Zabrze. W tym roku otrzymaliśmy już po raz drugi dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest to prawie 1 000 000 zł. Jest to też 80% kosztów remontu. Pozostałe 20% dokłada miasto Zabrze. To już drugie dofinansowanie w tym roku. 2 miesiące temu otrzymaliśmy także dofinansowanie na remont 17 lokali mieszkalnych, ponad 2 miliony złotych. Te środki zostaną przeznaczone na kapitalne remonty lokali mieszkalnych. Zostaną w nich wymienione wszystkie instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, także stolarka okienna, stolarka drzwiowa. W tych mieszkaniach, w których nie było dotychczas ekologicznych źródeł ogrzewania, także takie źródła zostaną zamontowane. Mieszkania zostaną oczywiście wymalowane, a także wyposażone w kuchenki elektryczne. Poza tym w niektórych z tych mieszkań także będzie istniała konieczność montażu pewnych urządzeń, które wspomagają osoby z niepełnosprawnościami, gdyż nasza oferta skierowana jest także do osób, które z pewnych względów mają ograniczenia w poruszaniu się. Miasto Zabrze od wielu lat prowadzi program wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poza kolejnością mieszkania mogą ubiegać się u nas osoby z niepełnosprawnością, także wychowankowie placówek opiekuńczych, jak również osoby, które prowadzą rodziny zastępcze, zarówno rodziny zawodowe, jak i rodziny spokrewnione. Miasto Zabrze zachęca wszystkie osoby, które są w takiej sytuacji szczególnej, właśnie potrzebują wsparcia w znalezieniu mieszkania bądź poprawie swoich warunków mieszkaniowych, aby ubiegać się o mieszkanie. Można wniosek o mieszkanie złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ulicy Powstańców Śląskich, pokój 415. Zachęcamy wszystkie osoby, które znajdują się w takiej właśnie szczególnej, trudnej sytuacji, do kontaktu z nami i ubiegania się o mieszkanie. Można otrzymać mieszkanie poza kolejnością, można także znaleźć wsparcie w remoncie tego mieszkania dzięki środkom, które przyznaje nam Bank Gospodarstwa Krajowego. Od wielu lat współpracujemy z BGK i ta współpraca właśnie skutkuje tym, że możemy poprawić stan naszej substancji mieszkaniowej, a przy okazji także warunki mieszkaniowe Zabrzan. Akurat te 7 mieszkań znajduje się głównie w Śródmieście, ale także 2 mieszkania znajdują się poza centrum, jedno w Pawłowie, a jedno na Zdantce. Te mieszkania akurat są większe, to są mieszkania o powierzchni od 50 do 70 ponad metrów, gdyż przeznaczone są one dla rodzin, które wychowują większą liczbę dzieci. W ten sposób właśnie też pomagamy rodzinom, które są liczniejsze. W mieście Zabrze można ubiegać się o przyznanie mieszkania poza kolejnością, jeżeli wychowuje się 4 małoletnich dzieci. Planujemy rozpocząć prace remontowe po przeprowadzeniu oczywiście postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spodziewam się, że może to nastąpić na przełomie czerwca i lipca.
4: Anna Wylężą z Urzędu Miasta w Zabrzu. Mieszkania, o których mowa, znajdują się głównie w Śródmieściu, ale także w dzielnicach Zandka i Pawłów. Co prawda nie mieszkania, ale zabytkową poindustrialną katedrę remontuje Bytom, a konkretnie robi to Arche. Obiekt odzyskuje blask, a oto przypomnienie mojej

0: rozmowy z prezesem Archy Władysławem Grochowskim i prezydentem Bytomia Mariuszem Wałoszem.
1: No oczywiście spotykamy się już po raz kolejny, bardzo dobrze się znamy i znowu patrzę na ten cudowny obiekt. Coś się ruszyło od naszego ostatniego spotkania.
2: No troszeczkę, jest nas troszeczkę dzisiaj, tak, bo...
1: Projekt trudny, obiekt przeogromny, to są bardzo duże koszty, żeby zrealizować to, co Państwo zapowiadaliście.
2: No koszty trochę będą, ale gdybyśmy o kosztach myśleli, to nigdy byśmy się nie podjęli tego. Ale jest pewna wizja i funkcji, to i to, ta wyobraźnia także pulsuje cały czas.
1: Projekt jest niesamowity, no to oczywiście przypomnijmy po raz kolejny, niech się utrwali.
2: Projekt jest niesamowity, to jest przygoda życia i myślę, że no, dla wszystkich, którzy będą przy tym projekcie, to będzie coś wyjątkowego.
1: Co może być najtrudniejsze do zrealizowania podczas realizacji tego projektu?
2: Nie wiem, ja trudnych jakby elementów nie zauważam. Zawsze optymistycznie, pozytywnie podchodzę. Na pewno jest to wyzwanie dla budowlańców, dla konstruktorów.
1: Dalej pan jest tak zachwycony tym obiektem?
2: Za każdym razem i to jeszcze bardziej. Także nie to... Za każdym razem i kiedy przyjadę i później jak będzie, to też, że w ogóle to się coś takiego trafiło. To są te emocje, które no, warto w sobie mieć i czasem na sobie fundować je. Także to no, chętnie będę tu przyjeżdżał.
1: No to przypomnijmy, czemu to miejsce będzie służyć, co się znajdzie między innymi.
2: Znaczy to głównie hotel i usługi towarzyszące, rekreacja, sport, gastronomia, kultura, sztuka, osoby z niepełnosprawnością też, bo tu jakieś społeczne działania, tu blisko jest osiedle Bobrek, no zechcę włączyć, to tu z panem prezydentem rozmawiamy, może coś ciekawego wspólnie, bo obiekty jakby służą ludziom, po to je budujemy i myślę, że tu też taki cel, żeby jak najwięcej włączyć społeczności, no ja czuję klimat Bytomia, to jest mi bliskie, no wspaniali ludzie.
3: Cieszę to podwójnie, ale już mówię dlaczego. Dlatego, że wielokrotnie mówiłem o tym, że w Bytomiu problemów i zadań jest tak dużo, że nie ma takiej możliwości, żeby samorząd im podołał sam, więc w wielu kwestiach trzeba szukać partnerów, wiarygodnych partnerów. Mówiłem to w przypadku elektrociepłowni Szambierki, mówiłem to w przypadku szybu Krystyna i tak się stało. W jednym przypadku trwało to dłużej, w drugim krócej. Wspólnie usiedliśmy do dokumentów, wspólnie przygotowywaliśmy wnioski i jest sukces. Dlatego mówię, że on cieszy podwójnie, no bo nie jest żadną filozofią robienia czegoś z budżetu, tak wprost. Dlatego też pozyskanie tych pieniędzy jakby z dwóch kierunków, bo to są prywatne pieniądze inwestorów plus dotacja z środków unijnych, bardzo cieszą. A szczególnie ze względu na to, co pani powiedziała, czyli to, że to są bardzo charakterystyczne i bardzo ważne miejsca w Bytomiu, dla Bytomian, ale myślę, że już dzisiaj nie tylko dla samych mieszkańców.
1: Elektrociepłownia nie należy do miasta, należy do firmy Arche i tutaj pan prezes powiedział, że ostatecznie co się znajdzie też będzie zależało od prezydenta Bytomia, bo to wy będziecie panowie rozmawiać, jakie jeszcze funkcje mogą się znaleźć tutaj dla mieszkańców.
3: Tak, cieszę się, że firma Arche, pan prezes bierze pod uwagę również nasze pomysły i nasze zamiary, choć jak pani wie, nie musiałoby tak wcale być. Niemniej jednak z panem prezesem jesteśmy w stałym kontakcie. Myślę, że jest osobą, która nie kryje tego, zakochała się w Bytomiu. Wielokrotnie rozmawiamy jeszcze o innych terenach. Staramy się podpowiedzieć, słuchamy uwag, udrażniamy drogi, mówiąc oczywiście w dużym uproszczeniu, bo jak pani wie, wszystkie kwestie związane z administracją i z przepisami nie są w naszym kraju proste, ale jak na razie cały czas do przodu i realizujemy nasz plan.
0: Tyle o współpracy z Archem, mówił Mariusz Wałosz, prezydent miasta Bytomia. My oczywiście przyglądamy się temu pięknemu obiektowi. A teraz już w naszym magazynie zmieniamy temat. Co słychać po sąsiedzku w Gliwicach, tak kulturalnie? Magda Mleczko.
4: Gliwice Film Fest 2026 już prawie gotowe. Organizatorzy dopinają ostatnie szczegóły wydarzenia, które rozpocznie się 18 maja, skończy 1 czerwca. Pomysłodawca, inicjatorzy dyrektor festiwalu Bartek Bala ze mną.
5: Witam Państwa.
4: To jest bardzo młodziutka impreza, jak twoje drugie dziecko. Więc wyjaśnijmy proszę na początek, do kogo skierowane jest to wydarzenie.
5: No, wydarzenie skierowane jest głównie do młodzieży, to jej chcieliśmy poświęcić ten festiwal i właśnie z młodzieżą będziemy pracować wspólnie nad ich filmami. Ale zanim zaczniemy pracować nad filmami, poprzedzą to warsztaty i takie, można powiedzieć, masterclassy, szumnie sobie to nazywamy w ten sposób, ale no po prostu wykłady ludzi filmu, którzy już mają doświadczenie, zdarzyli się z branżą, tworzą swoje rzeczy i dzielą się na tym festiwalu właśnie z młodzieżą swoją wiedzą, doświadczeniem, no i są jakimś takim rodzajem...
4: Nakręcają spiralę entuzjazmu. To zdanie, kiedy słyszałam, bardzo ładne.
5: Tak. Nakręcają spiralę entuzjazmu, no motywują do tego, żeby szukać swojej drogi, no bo wiadomo, że dzieciaki są w takim wieku dzieciaki, no młodzież może się obrazić dla tych dzieciaków, ale ta młodzież właśnie pewnie jest w takim momencie, ja pamiętam swój czas w tamtym momencie i poszukiwania, więc jakby też chcemy ich trochę w tych poszukiwaniach pomóc. No wiadomo, że ten świat się zmienia i gdzieś coraz bardziej przenosimy się do cyfrowego świata, więc w tym cyfrowym świecie też się trzeba jakoś odnaleźć, no i w tym też również pomagamy.
4: Mm-hmm. Ja Państwu tutaj jeszcze wyjaśnię jedną rzecz. Bartek Bala jest reżyserem i na swoim koncie ma wiele różnych wspaniałych filmowych rzeczy, ale między innymi film Rój, który jest naprawdę wspaniały. My go jeszcze gdzieś możemy zobaczyć, prawda?
5: No tak, teraz szczerze mówiąc właśnie...
4: Z Romą Gosierowską, z Erykiem Lugosem i kto tam jeszcze, przypomnij mi,
5: Antonina Litwiniak i Adam Wojciechowski. Dokładnie. Taka skromna obsada, mm-hmm. czteroosobowa.
4: Swoją drogą, Adam ostatnio coraz częściej pojawia się gdzieś na ekranach w różnych produkcjach. To gdzie ten film?
5: To prawda. No, aktualnie znajduje się w dystrybucji amerykańskiej. Można go zobaczyć na Apple TV w Stanach Zjednoczonych i na Prime Video w Stanach Zjednoczonych. Mm-hmm. No... Trudno ma drogę taką dystrybucyjną ten film, niestety, jeśli chodzi o Polskę i gdzieś trudno mu tutaj dotrzeć do kraju, no ale może tymi właśnie drogami musi iść i gdzieś taki ma pomysł na siebie, no nic, no nie ode mnie to zależy, więc ja tylko kibicuję, żeby wreszcie trafił na platformę do Polski, no co pewnie prędzej czy później się stanie.
4: Na pewno tak będzie, trzymamy kciuki. Jeśli wy, droga młodzieży i rodzice, którzy to słyszą i taką latorośl mają, chcecie, żeby wasze dzieci poszły gdzieś tą drogą filmową, to Gliwice Film Fest jest właśnie dla nich. Znane nazwiska, które tą spiralę, jak tu już powiedzieliśmy, entuzjazmu będą nakręcać to.
5: No tutaj nie chcielibyśmy tak zdradzać, aż tak dużo
4: szczegółów. Tomasz Raczek był w zeszłym roku, prawda? On był jednym z uczestników tych warsztatów chyba.
5: Tak, teraz zaczynamy trochę nietypowo i trochę od innej strony, bo zaczynamy od Miłosza Brzezińskiego i to on będzie otwierał festiwal i to nazwisko na pewno mogę zdradzić. No jest to psycholog zajmujący się no, wieloma aspektami, ale też chcemy pogadać trochę na tym otwarciu o odwadze właśnie i tą odwagę, tej odwadze się przyjrzeć i czy właśnie być odważnym, czy właśnie, no, w jaki sposób tą drogę sobie ułożyć w kontekście właśnie odwagi i zobaczyć sobie, przyjrzeć się temu tematowi.
4: Mm-hmm, mm-hmm. I takie warsztaty, no to czymś się chyba kończą, nie?
5: Tak. Te warsztaty skończą się realizacją filmu przez młodzież. Oni będą mieli swój czas, czyli tydzień na zrobienie takich filmów, które oceni profesjonalne jury. No i później będzie pokaz tych filmów, które będziemy mogli mieli szansę obejrzeć. Ale poprzedzi to też gala rozdania nagród, no bo te nagrody też są ważne pewnie.
4: Motywują przecież młodzież, jakże, nie?
5: Tak. Motywują młodzież
4: bardziej
5: do działania.
4: Bardziej niż uścisk ręki.
5: To na pewno, tak. Chociaż no pewnie różnie z tym bywa. Jakąś, może Magda, jaką ty chciałbyś rękę uścisnąć?
4: Twoją.
5: Na przykład. No to na to jest szansa po programie, słuchaj.
4: Dlatego to powiedziałam, bo wiesz. Ale to rzeczy, chłopaku. No i poczekaj, bo mówiliśmy o że zrobią film. Wątek nam uciekł.
5: Tak. Zrobią swój własny, no, pierwszy film i te filmy będą później pokazywane na takim specjalnym pokazie. Ostatnio udało się to zrobić w trakcie Biennale, które odbywało się wtedy w Gliwicach. No w tym roku Biennale nie będzie. Będzie dopiero w przyszłym roku, więc jakby znajdziemy na to przestrzeń po tej gali na to, żeby właśnie te filmy
4: musisz
5: pokazać.
4: Musisz robić festiwal co 2 lata, a wtedy będziesz miał Biennale.
5: No tak, to jest też jakiś pomysł.
4: Ale festiwal będzie co roku, moi drodzy, żeby młodzież miała większe szanse. To jest druga edycja tego festiwalu, ten poprzedni skończył się sukcesem.
5: Tak, skończył się sukcesem. No ja teraz właśnie chcę powiedzieć, że już na przykład, jeśli chodzi o nasze pierwsze sukcesy, no to bardzo się cieszę z tego, że jest dwa razy więcej chętnych uczestników. No my już mamy dzisiaj problem, mieliśmy 10 grup, a mamy zapisanych grup 16 i zastanawiam się, co z tą szóstką, sześcioma grupami zrobić. No prawdopodobnie po prostu zabierzemy ich ze sobą na tą przygodę i jakoś po prostu logistycznie się z tym będziemy musieli ogarnąć.
4: Ja myślę, że Roma Gąsierowska sobie z tym poradzi doskonale.
5: Tak, tutaj zdradza, że już nasz rąbek kolejny tajemnicy, bo będzie z nami Roma też prawdopodobnie. No, to zawsze są takie problemy, że trochę już można zdradzać, a trochę nie, no bo wiadomo, te terminy, to wszystko.
4: Ups, coś powiedziałam, co nie powinnam?
5: Nie, nie szkodzi. No, tym bardziej będzie musiała przyjechać w takim razie. No.
4: Jeśli nas słyszy, to jesteś 18 maja albo trochę tam, no w każdym razie w tym czasie między 18 maja a 1 czerwca, bo tak będzie trwał właśnie, przypominam, w Gliwice Filmfest 2026, a ta gala rozdania nagród w ruinach Teatru Wiktoria.
0: Rozmawiała Magda Mleczko, bardzo dziękuję. Oczywiście zapraszamy do Gliwic. Ale trzeba przyznać, że kulturalnie dzieje się także w innych śląskich miastach.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
7: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
0: 16 wyremontowanych lokali w dwóch zabytkowych kamienicach przy ulicy Musialika w Bytomiu ma już swoich lokatorów. W zrewitalizowanych kamienicach ogrzewanie polega, uwaga, na zabudowie nowoczesnego hybrydowego węzła cieplnego. Od tego tematu zaczniemy, a potem udamy się w świat kultury, zatem Bytom na początek.
9: Sławomir Kamiński, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu.
0: Panie prezesie, jak udało się połączyć to stare zabytkowe z tak nowoczesną technologią i z tym pionierskim rozwiązaniem?
9: To było kilka lat przygotowań, szczerze mówiąc, ponieważ po tej stronie starego rozbarku nie jesteśmy z siecią ciepłowniczą jeszcze. To właściwie ten budynek, to jego, ten jego zabytkowy charakter i ta potrzeba zabezpieczenia dostaw ciepła miejskiego, ale również ciepłej wody użytkowej spowodował, że znaleźliśmy się tutaj i przyłączyliśmy budynek Musialika 1-3 do systemu ciepłowniczego.
0: Co było najtrudniejsze?
9: Najtrudniejsze w tym budynku? No to wykonawca pewnie musiałby się wypowiedzieć, ale z tego co wiem, mury naprawdę są grube, także miał niemałą przeprawę z tym, żeby przez grubość tych murów ponad 1,20 m w fundamencie przecisnąć się z rurociągami, aby dotrzeć do miejsca węzła cieplnego.
10: Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. Kamienica z początku XX wieku, więc zawsze tutaj ten efekt jest piorunujący. Zabytkowa dzielnica, rozbark, kolejne 16 mieszkań, dwie kamienice, łączny koszt to 6 milionów złotych. To gruntowny remont, naprawdę kapitalny remont z wymianą stropów, z budową nowego dachu, z nowym systemem centralnego ogrzewania. Jest to połączenie wysokowydajnych pomp ciepła razem z siecią ciepłowniczą w Bytomiu. Duże, przestrzenne mieszkania, także jestem przekonany, że nowi mieszkańcy będą bardzo zadowoleni.
11: Barbara Rak, dyrektor bytomskich mieszkań. W dwóch kamienicach mamy łącznie 16 mieszkań, po 8 w każdej kamienicy. Są to mieszkania o różnym metrażu. Najmniejszy ma 46 metrów, natomiast większość ma między 60 a 90 metrów kwadratowych. Są to mieszkania wyposażone kompleksowo, węzeł sanitarny, łazienki z WC, centralne ogrzewanie, centralnie ciepłą wodę. Jeśli chodzi o czynsz najmu, to tutaj obowiązuje stawka bazowa, która funkcjonuje w gminie, to jest 8,50 zł za metr kwadratowy, plus doliczona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami podwyżka z tytułu centralnego ogrzewania i wykonania kompleksowego remontu budynku. W związku z tym całościowo czynsz za metr kwadratowy oscyluje w granicach 10 zł. Są to obiekty zabytkowe, kamienice wybudowane w 1907 roku i 1913, w związku z tym cały remont odbywał się pod opieką konserwatora zabytków i elementy zabytkowe, jeśli tylko było to możliwe, zostały odtworzone, a nie wymienione na nowe. W związku z tym odbywał się m.in. kompleksowy remont klatki schodowych i biegów schodowych. Mieszkania zostały przydzielone osobom, które wcześniej złożyły wniosek o przyznanie mieszkania z zasobu gminnego, spełniły kryteria określone uchwałą Rady Miejskiej i oczekiwały w kolejce właśnie na przyznanie takiego mieszkania. Mieszkania przyznawane są zgodnie z kolejnością ujęcia wniosków do list. W tych budynkach zasiedlamy dzisiaj 16 mieszkań, w tym są 3 rodziny, które otrzymują lokal zamienny w związku z tym, że zajmują obecnie lokal gminny, który jest w złym stanie technicznym. 12 rodzin, które otrzymują lokal w związku z tym, że członek rodziny posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wychowują dziecko niepełnosprawne, a w obecnym miejscu zamieszkania nie mają odpowiednich warunków. Plan na przyszłość jest remont innych kamienic w Bytomiu, w związku z tym, że chcemy łączyć 2 zadania gminy. To jest troskę o obiekty zabytkowe, ale także obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców.
12: Powiedzmy jeszcze o tym napisie, który się tutaj zachował.
11: Na budynku Musialika 1 znajdował się zapis po niemiecki, który w tłumaczeniu brzmiał zakład pogrzebowej produkcji trumien Mikuli Metuzalema. W trakcie prac budowlanych odkryto pozostałości tego napisu i dzięki zaangażowaniu tutaj pracowników, ale także społeczników udało się znaleźć zdjęcia archiwalne tego napisu i częściowo go otworzyć, zachowując pierwotną symbolikę i czcionkę.
12: Widzę, że bytomskie mieszkania dbają o tą spuściznę, o te historyczne akcenty.
11: Staramy się na ile możemy dbać nie tylko o część techniczną, ale także zachowywać ten zabytkowy charakter tych kamienic.
13: Grzbie takie mula, bardzo się podoba.
12: Jest duży metraż?
13: Tak, duży metraż, porównując z tym, co miałam, 51 metrów, więc tak.
12: Wysokie mieszkania, dobrze ustawne, piękne okna, takie trochę wykuszowe.
13: Tak, tak, naprawdę.
12: Z czego najbardziej pani jest zadowolona? No właśnie.
13: Że moje wnuki będą miały więcej miejsca dla siebie, bo tak to w jednym pokoju trójeczka takich nastolatków, więc to trochę tak nie bardzo. A ja wychowuję ich sama w rodzinie zastępczej, więc i dziewczynki, i chłopak będą miały teraz więcej miejsca dla siebie. Mieszkaliśmy w rodzinicy Bobrek, ale tam tak nieciekawie. Byłam tu parę razy, ale jako dziecko, jeszcze z rodzicami, bo mój tata tu miał znajomych, bo pracował tu na kopalni. Rozbark, trochę tu mieć znajomych, więc ale to już jest trochę lat do tyłu, 50. A tak nie byłam tutaj, od tego czasu nie byłam.
12: No to oby dobrze się tu mieszkało, szczęśliwie.
13: No, mam nadzieję, mam nadzieję.
14: Wizualnie bardzo mi się podoba, jestem bardzo zadowolona z tego efektu. 2 budynki remontowała bytomska firma Castori, także tutaj wszystko w ramach jednego miasta. Wydaje mi się, że jest, no, nawet nie wydaje mi się, jest to dzisiaj najnowocześniejsza inwestycja mieszkaniowa, jeżeli chodzi o substancję mieszkaniową gminy, bo faktycznie ta pompa ciepła i ta forma zaopatrzenia tutaj w ciepło tych 2 budynków, no, jest satysfakcjonująca dla nas bardzo. Mieszkania są dla osób, które oczekiwały na lokale, na listach w bytomskich mieszkaniach, czyli są to osoby, które oczekują na takie lokale albo z tytułu wykwaterowania z innego lokalu, który posiadały, miały podpisaną umowę najmu, albo osoby, które oczekiwały na takie lokale z tytułu niepełnosprawności dziecka.
12: Powiedzmy też o środkach wydanych na tą inwestycję przez miasto.
14: Całość środków, cała ta inwestycja to jest koszt 6 milionów 100 tysięcy złotych, przy czym 4,3 miliona to jest dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat. Pozostała kwota, czyli kwota 1 700 000, to jest 1,5 miliona, które otrzymaliśmy w darowiźnie od Wspólnoty Mieszkaniowej Szymanowskiego 2. Pozostała część, no to już jest skład faktyczny, realny gminy Bytom. Ta kwota darowizny powstała w wyniku pożaru Kina Gloria w 2011 roku. Tutaj wspólnota długo walczyła przed sądem, aby faktycznie uzyskać jak najlepszą kwotę odszkodowania. My jako gmina również mieliśmy tam udział własny w tej wspólnocie mieszkaniowej, natomiast był on o wiele mniejszy, aniżeli kwota, którą tutaj wspólnota swojej dobroci nam przekazała.
12: A ilu lokatorów skorzysta? Ilu Bytomian?
14: Tu mamy 16 lokali w tych 2 budynkach.
0: Tyle Magdalena Górak, wiceprezydent Bytomia. Przypomnę, Bytom zakończył rewitalizację 2 kamienic w Rozbarku. Zostały one wybudowane w roku 1907 i 1913. Teraz mikrofon przekazuję w ręce Magdy Mleczko.
4: Dyrektor lokalnej organizacji turystycznej miasta Gwarków.
15: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
4: Tomasz Stemplewski, witam. To jest stosunkowo młoda organizacja, która powstała w 2022 roku. Jakie są jej główne cele?
15: Organizacja powstała po to, żeby zarządzać jedynym w województwie śląskim wpisem na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jak wiemy, w 2017 roku dzięki staraniom Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, ale także obiekty w Zbrosławicach i Bytomiu zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To jedyny wpis w naszym regionie, jedyny wpis w województwie śląskim. z bycia na liście światowego dziedzictwa UNESCO wynikają nie tylko przywileje, ale także obowiązki.
4: Obowiązki, dokładnie.
15: Tak, do takich obowiązków należy zarządzanie tym wszystkim, co zostało wpisane i wiemy,
4: nie
15: że...
4: Nie tylko obiektem, ale także terenem, który znajduje się wokół, prawda?
15: Dokładnie, dokładnie tak. Wiemy, że nie ma żartów, jest lista obiektów zagrożonych, ale są także przykłady Drezna czy Liverpoolu, które zostały wykluczone, a choćby Wiedeń jest teraz na liście obiektów zagrożonych. Żeby tak się nie stało w naszym przypadku, albowiem Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej jest organizacją pozarządową, samofinansującą się, miasto Tarnowskie Góry, miasto Bytom, Zbrosławice i także powiat tarnogórski powołały lokalną organizację turystyczną i zapewniły im finansowanie w dwóch celach. Pierwszy to jest taki, abyśmy przejęli od Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej zarządzanie. Pisem na UNESCO tak się stało, mamy za sobą już kilkanaście miesięcy pracy, bardzo ważną rzecz, udało nam się wykonać plan zarządzania obiektami UNESCO, przesłać go do Paryża. On został zaakceptowany, więc wywiązaliśmy się z tego głównego obowiązku, ale także na bieżąco zarządzamy, co nie jest proste, bo przypomnę, że nasz wpis to 28 obiektów, duża część z nich jest pod ziemią, więc niewidoczna, ale takiej masie obiektów towarzyszy również masa właścicieli. Mamy samorządy, mamy Lasy Państwowe, Wody Polskie, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Veolia i tak dalej, i tak dalej. Mamy kilkudziesięciu właścicieli i no, to jest sporym wyzwaniem, aby każdy z nich w równym tempie poczuwał się do odpowiedzialności i współpracował z nami. Udaje nam się to robić, to bardzo ważna rzecz. I druga, dla której zostaliśmy powołani, to jest rozwój i zarządzanie produktem pod tytułem Szlak Miasta Gwarków. Pomyśleliśmy sobie, że skoro te dwie największe atrakcje, czyli zabytkowa kopalnia srebra i sztolnia Czarnego Pstrąga są pod ziemią i poza centrum miasta, to nasze wyzwanie było takie, jak sprawić, żeby turyści, a jest ich ponad 100 tysięcy rocznie, wyszli spod ziemi i znaleźli się w centrum Tarnowskich Gór, gdzie mamy bardzo fajny rynek, bo niewiele miast na Górnym Śląsku ma takie fajne rynki, wspaniały rynek w Tarnowskich Górach i tam myślę, że są co najmniej dwa powody, żeby przyjść na rynek w Tarnowskich Górach. No pierwszy to jest taki, żeby dokończyć naszą opowieść o tym fenomenie, tak? Ponieważ kopalnia i sztolnia pokazują nam, w jakich warunkach pracowano, wydobywano i jak to się działo, na czym polega ten fenomen, że jesteśmy na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Ale to wszystko robili ludzie. Ci ludzie gdzieś musieli mieszkać,
4: żyć, jeść,
15: wyznawać jakąś wiarę, na przykład na rynku w Tarnowskich Górach największy kościół to jest Kościół protestancki, bo wtedy ta konfesja była dominująca, więc to jest jeden powód, żeby przyjść na rynek i do miasta, żeby dokończyć tą opowieść i zrozumienie fenomenu, a drugi, nie ukrywajmy, to jest wyśmienita baza gastronomiczna, albowiem w Tarnowskich Górach, niedużym 60-tysięcznym mieście wokół rynku, mamy ponad 40 różnorodnych restauracji, kawiarni, fajna oferta, także noclegowa. Połączyliśmy te dwie rzeczy, ponieważ lokalna organizacja turystyczna jest na tyle fenomenalnym tworem, że może łączyć publiczne z prywatnym i bardzo ściśle współpracujemy nie tylko ze stowarzyszeniem, które zarządza sztolnią czy kopalnią, ale także z naszymi przedsiębiorcami, głównie z tej sfery, byśmy powiedzieli, okołoturystycznej, czyli gastronomicznej. Jak robimy badania i pytamy o tę satysfakcję klientów, to zawsze w pierwszej trójce jest jedzenie, że ktoś dobrze wspomina pobyt w danej atrakcji.
4: Lubimy dobrze, na Śląsku lubimy dobrze zjeść, no proszę państwa. No.
15: Dokładnie, tak. Więc to jest drugie albo trzecie miejsce, więc nie tylko te artefakty, czy narracja, czy opowieść, czy interpretacja, ale także jedzenie. W związku z tym każdy, kto kupi bilet do kopalni, czy do sztolni, czy na inne atrakcje, może go pokazać u naszych restauratorów, czy w kawiarniach i otrzyma specjalne zniżki, także chcemy taką równowagę zachować w doświadczeniach tych duchowych, czy związanych z historią, czy z naszą tożsamością, ale także pysznym i różnorodnym jedzeniem.
4: A kto wpadł na ten pomysł, żeby taką instytucję stworzyć? Czy brakowało tej koordynacji takiej właśnie turystyki w regionie?
15: Bardzo brakowało. To na szczęście można powiedzieć, że ojcowie założyciele, czyli Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, już w 2017 roku zaczynało się zastanawiać, co z tym zrobić. Bo jak popatrzymy na wszystkie inne obiekty UNESCO, one mają bardzo duży pik odwiedzalności zaraz po wpisaniu na listę, ale jak się przyjrzymy tej historii, to po dwóch, najwyżej trzech latach ilość turystów spada. Więc już wtedy stowarzyszenie się zastanawiało, okej, co możemy zrobić, żeby się tak nie stało? Jak możemy temu przeciwdziałać? No i kto będzie zarządzał tym wszystkim z taką dużą grupą różnorodnych interesariuszy? Wtedy stowarzyszenie wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i otrzymało finansowanie na zrobienie takiego dokumentu strategicznego. Ten dokument powstał tuż przed pandemią i z tego dokumentu wynikały dwie rzeczy. Najlepszą formą będzie lokalna organizacja turystyczna, bo mogą do niej należeć publiczni, prywatni, osoby fizyczne, czyli każdy. Druga taka fajna rzecz, która pozwala dobrze pracować w takiej strukturze, to jest to, że wysokość składek może być różnorodna, tak? Mhm. Więc są ci, którzy płacą więcej i to są jednostki samorządu terytorialnego, bo one najbardziej poczuwają się do tego, żeby ochronić UNESCO, ale także dobrze je promować. No i trzecia rzecz, która jest dobra dla tych, którzy chcieliby zarządzać turystyką w jakimś obszarze, to jest to, że lokalne organizacje turystyczne mogą być jednocześnie przedsiębiorcami i my nim jesteśmy, prowadzimy działalność gospodarczą, jesteśmy zarejestrowani jako organizator turystyki w rejestrze marszałka wojewódzkiego, marszałka województwa śląskiego, jesteśmy płatnikiem podatku VAT, więc oprócz tego wszystkiego robimy to, co jest najważniejsze, krew z krwi, czyli sprzedajemy oferty. Robimy oferty, sprzedajemy oferty, nie tylko łączymy, nie tylko pomagamy.
4: Jeżeli na rynku pojawi się jakiś nowy, nie wiem, przedsiębiorca, to na przykład też może się do was, porozumiem, zgłosić ze swoją propozycją udziału w tym waszym.
15: Jasne, jak najbardziej. Tak, projekcie. Wszystkich przedsiębiorców z obszaru naszego działania, czyli z powiatu tarnogórskiego, miast Bytom, Tarnowskiej Góry i z Brosławice zapraszamy. Na początku tak patrzano na nas z taką pewną nutą niepewności, czy nie jesteśmy jakimś przedłużeniem urzędu, ale kiedy się okazało, że działamy inaczej i dosyć skutecznie, to w tej chwili jest praktycznie tak, że jeżeli pojawia się jakaś nowa restauracja, czy zwłaszcza teraz rozwija się bardzo dobrze baza noclegowa, to przedsiębiorcy już sami do nas przychodzą i wiedzą, że to jest dobry adres, dobre miejsce, ale oczywiście zapraszamy.
4: Dyrektor lokalnej organizacji turystycznej miasta Gwarków. Dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję, do zobaczenia w Tarnowskiej Górze.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
7: O tym, co w moim mieście

0: godzinę śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
1: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

Pogoda kierowcom nie będzie przeszkadzać, będzie nieco sennie pochmurno, ale generalnie warunki na drogach będą dobre, drogi suche, padać może dopiero jutro, pojutrze, dziś jeszcze bez deszczu. Ruch o tej porze jeszcze jest umiarkowany, jest szansa na sprawne dotarcie do celu.

Właśnie tak zaczyna się wtorek. Obiecuję, że wyciśniemy z niego ile się tylko da. Dzisiaj 5 dzień maja. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, cześć. Jest 6:30.

Sommel i całe lato w Melo Radio. Cały wtorek przed wami, a my podkręcamy tempo w Melo Radio. No i przed nami poranny vibe check, czyli okazja, żeby zgarnąć Melo Merch. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. Co planujecie na dzisiaj? Jak tam wam się wtorek zapowiada? Bo ja mam w planie dać wam kubek Melo Radia. Jak najszybciej już teraz dzwońcie pod 321-321-777, jeśli chcecie go zgarnąć tak z samego rana i poprawić sobie humor na jeszcze lepszy. 321-321-777. No i trzy szybkie pytania, czyli trzy szybkie szoty też mam dla was. Czekam już teraz, a to ATB.

0: All the Time, John Summit w Meloradio Chainsmokers. I jest z nami Kamil, uwaga, brawo dla Kamila za wczoraj. Cześć Kamil.
1: Cześć, witam.
0: Siema.
1: Ja jestem tegoroczny maturzystą. Trochę się stresuję, ale będzie dobrze.
0: Będzie dobrze, no już było dobrze. Kamil, przecież my ci tu już brawo bijemy za wczoraj. Daria robi... Słuchaj, który temat wybrałeś, Kamil, wczoraj? Jak to było?
1: Wybrałem pierwszy temat o tej pracy, bo myślałem, że jest bardzo łatwy i tak faktem był łatwy, ale ludzie, bo nagrałem TikToka z apelacją o odpowiedź o to, jaki temat kto wybrał. No. I większość ludzi wybrało drugi temat. I byłem w szoku.
0: Okej. Jakieś przykłady konkretne tam w tym pierwszym podawałeś?
1: Dałem dżumę i inny świat i zdążyć przed Panem Bogiem.
0: Słuchaj. Ja słyszę, że ty wiesz, o co chodzi. No, będzie dobrze. Słuchaj, uwaga, to taki szybki teścik dla ciebie teraz i...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Mamy dla ciebie. Uważaj, Kamil, owsianka czy jajecznica?
1: Owsianka.
0: Długopis czy pióro?
1: Ciężko mi stwierdzić to.
0: No dobra, Kamil, a iść na dwór czy na pole?
1: Na dwór.
0: Na dwór? Oczywiście. Dobra, jej. Kamil, czyli dzisiaj matma, tak?
1: Tak, dzisiaj matma.
0: Uwaga, uwaga, Kamil, 6 razy 6?
2: 6.
0: Kamil. No dobra, dobra, jakoś pójdzie, nie, Daria?
3: To jest Zajemy najgorszy, to. Nie pytaj o to. Weź w ogóle, Waldek,
0: dobra,
3: i stąd.
0: Sorry. Kamil, trzymamy kciuki za ciebie. Ja uważam, że jesteś przygotowany. Kubek ci wysyłamy. Taki merch od Melo. Cześć. Trzymaj się. Kciuki trzymamy wszyscy za ciebie, za twoją matmę dzisiaj.

0: Artemas, I like the way you kiss me. W Melo Radio tak od rana podkręcamy tempo, a dzisiaj wypadło na wtorek i już za chwilę będą newsy. O czym?
1: A będą o tym, co dzisiaj wypadło, jeśli chodzi o maturę, bo chyba wiesz, z czego dzisiaj egzamin, co?
0: No wiem.
1: No właśnie.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Wiem też, że Ray, David Guetta i Hypaton na pewno. I już za 6 minut będzie 7, będzie też prognoza pogody na wtorek.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
11: Ania.
10: Po mamie. Byłaby z ciebie dumna.
11: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
15: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
17: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. W Katowicach i Zabrzu. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
19: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
0: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
2: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
0: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
19: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
1: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: będzie przede wszystkim ciepły dzień, mniej pogodny niż poniedziałek. Dzisiaj większe zachmurzenie, ale temperatura wciąż bardzo imponująca, nawet 27 stopni. 27 stopni maksymalnie w Katowicach, w Tychach, w Gliwicach i w środę, w czwartek już chłodniej. W czwartek na przykład 19 stopni i deszcz, ale od piątku znowu pogodnie, ładnie. W niedzielę nawet 24 stopnie.
1: Już prawie siódma. News Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Polacy są na holenderskim wycieczku.

0: oddziale intensywnej terapii w Republice Południowej Afryki, a na pokładzie w sumie jest 150 pasażerów. Trwa matura. Za 2 godziny ruszy egzamin z matematyki. W jakich nastrojach są zdające?
1: Dla mnie to, że ja nie ufam swoim wynikom.
2: No będą pewnie jakieś dowody geometryczne. To jest jakaś porażka.
3: Pewnie będę siedział do końca.
4: Chwileczkę i będzie już po wszystkim.
0: W tym roku maturę zdaje blisko 350 tysięcy osób. Na koniec Francja. Studenci mogą tam zjeść posiłek za 1 euro w uczelnianych stołówkach. Była to obietnica złożona lewicy przez premiera podczas negocjacji nad budżetem. Do tej pory tanie posiłki przysługiwały tylko tym, którzy dostają stypendium.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
6: A u nas od rana na bogato, tak zaczynamy ten wtorek i podkręcamy tempo. Waldek Marcin i Daria. I gdy inni gadają, to my już gramy. Ray, David Guetta i Hypaton. Niezła ekipa na początek, jest 7.

Oliver Tree, Robin Schulz, Missio w Meloradiu. Podkręcamy tempo, trzymamy za was kciuki, maturzyści. Matury dzień drugi dzisiaj. Czy wasza pani w szkole też zawsze powtarzała, że matematyka to królowa nauk? No to my dzisiaj chcielibyśmy was zapytać, w czym tak naprawdę się przydaje ta matma, tak na co dzień, co? W codziennym życiu. Ale wiecie, może jakieś takie odjechane propozycje, co? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie z telefonu tam na dole słuchawka, ikonka, wystarczy nacisnąć, nagrać, wysłać i zgarnąć fajny merch, bo taki dla was mamy. Za najoryginalniejsze, najfajniejsze i najbardziej zaskakujące głosówki. No to w czym wam się ta matma przydała ostatnio, co? Dajcie znać. Czekamy na głosówki, czeka merch od Melo do wzięcia z samego rana. 13 po 7 i Gibbs Melo.

0: Yo, Old Black Vito. W Melo Radio podkręcamy tempo. Wy wiecie o tym, że my to lubimy mówić o jedzeniu. To znaczy, no Daria lubi podrzucać takie info, nie? O jedzeniu.
1: A jeszcze bardziej lubimy jeść.
0: No, a jeszcze jak słyszymy o takich słodkościach, to ja się muszę z wami tym podzielić, tak jakbym się deserem z wami podzielił. Oho, słuchajcie, w Londynie powstało najdłuższe tiramisu na świecie. To jest dzieło 100 włoskich cukierników. Zebrali się i zrobili. Ich deser mierzył ponad 440 metrów, podczas gdy poprzedni rekord długości tiramisu wynosił ponad 270. No, różnica jest dosyć spora.
1: Czyli długość jednak ma znaczenie.
0: Zdecydowanie. Do stworzenia tego deseru wykorzystano 150 tysięcy biszkoptów, a na samej górze tego tiramisu pojawił się też akcent skierowany do Darii, bo był tam napis: dziękujemy, wasza królewska mość. To trochę ci posłodzili.

0: Sonny Valera i Crystal My Loving Sonny Valera, czyli gwiazda Sunrise Festival w Kołobrzegu, na który was wysyłamy. Słuchajcie, Melo, już dzisiaj kolejna okazja, żeby zgarnąć wlotki na to wyjątkowe wydarzenie tego lata. Będziemy tam razem z wami, a dziś pytamy was, w czym przydaje się wam tak na co dzień matma?
1: Po co nam w życiu matematyka? Jak to mówi stare polskie przysłowie, umiesz liczyć, licz na siebie.
0: Możecie też liczyć na nas i na energetyczną muzę w Melo. Katy Perry już za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: To co, Marian? Rowery?
8: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
7: A raty jakie mają?
8: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe dla dzieci i dużo elektryków mają.
8: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
11: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
12: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%.

Fajną energię ma w sobie ten numer Tiesto. On My Way. W Meloradiu tak podkręcamy tempo. No to teraz o tym, jak rozmawiać ze sztuczną inteligencją. Okazuje się, uważaj Marcin, że bycie miłym i uprzejmym podczas rozmowy z chatbotem znacznie zwiększa ryzyko, że dostaniemy od AI nieprawdziwe odpowiedzi. Gdy próbujemy rozmawiać tak jak z innymi ludźmi, czyli być miłym, używać odpowiednich słów, to sztuczna inteligencja stara się dopasować swoimi odpowiedziami do nas i przez to popełnia więcej błędów. Zauważono, że większość botów stara się wręcz dopasować odpowiedziami do charakteru człowieka, z którym akurat rozmawia. No, już wiem, dlaczego mi się tak dobrze gada z moim agentem AI.

0: Jedna z nowych propozycji w tym tygodniu dla was, bo najlepszy drop nowych hitów macie zawsze w Melo. To Ale Farben i Body Talk. Można głosować, bo to propozycja do 30 Meloradia na meloradio.pl. Za chwilę newsy.
1: Dzisiaj jeszcze ciepło w większości miejsc w kraju, ale idzie zmiana.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: Christian Marcie, Fast Cars, Superstars w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo w Meloradio za 8:08.
2: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
3: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
2: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
3: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
2: Freak Fight w Meloradiu.
3: Dziewczyny górą.
2: M to muzyka.

0: Rozkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Karty Ekstra. 12 na osobę, a kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów. Aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: organizacji ruchu także w Bytomiu. Chodzi o ulicę Strzelców Bytomskich. Od wczoraj od stacji paliw do skrzyżowania z ulicą Cegielnianą prace związane z regulacją i wymianą krawężników od strony ogródków działkowych są zwężenia. Jest ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
0: To będzie kolejny bardzo ciepły dzień, pogoda jak w wakacje, z tym, że słońca będzie mniej. W porównaniu z poniedziałkiem dzisiaj spore zachmurzenie i 27 stopni, to jest temperatura maksymalna. W środę, w czwartek chłodniej, możliwy też deszcz, za to piątek, sobota, niedziela bez najmniejszych zastrzeżeń. Temperatura w okolicach 24 stopni nawet i dużo słońca.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
2: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Donald Trump znowu grozi. W rozmowie z Fox News prezydent USA powiedział, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA. Chodzi o statki pomagające w żegludze przez cieśninę Ormus. W Ukrainie z kolei wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. To po zapowiedziach Rosji o zawieszeniu broni na 2 dni. Walki mają ustać od północy z wtorku na środę. Na koniec o tym, że w naszym kraju w pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej, pojawią

0: może powodować nawet podtopienia.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Obiecuję, że odpowiednio dobrze zadbamy o dobry klimat u nas. Zaczynamy. Godzina 8 na zegarach. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, hej. Inni gadają, to my dla was już gramy.

Cranberry Trips. Melo Radio, podkręcamy tempo i zabawę, gotowi na wszystko. Mamy dla was jak zwykle po ósmej w Melo. Czekamy już teraz na dwie osoby. 321-321-777. Merch od Melo do zgarnięcia. Fajna Melo torba i skiety. Czekamy na was. Dzwońcie już teraz. 321-321-777. Jak zawsze, dwie osoby mają szansę. Dzwońcie już teraz.

0: Pedro i Jack sobie w Melo. 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: A teraz razem z nami Przemek. Cześć Przemo, halo.
2: Cześć, witam cię.
0: Cześć, manko. Przed Przemkiem dzisiaj boks, siłownia, basen. Niezły trójbój sobie szykujesz. No dobra, i jest też Magda. Cześć Magda.
3: Hejka.
0: A przed Magdą to też niezłe wyzwanie, bo przed Magdą wymiana sprzęgła i dwumasy.
4: Co?
2: Cześć Magda.
3: Hejka.
0: Hejka. Zobaczcie, na Magdzie to w ogóle wrażenia nie robi. Magda, ale ty nie będziesz tego sama robić, co?
3: Tak pewnie 60-70% sama.
0: Serio?
5: Wow. Mistrzynią już jest.
0: I co Przemek? Ten boks, siłownia i basen tak troszeczkę jakby się teraz oddaliły. No dobrze, słuchajcie, zabawa gotowi na wszystko.
2: Mogę pomóc Magdzie.
0: A, już się podczepia pod sukces, no? O, się zaczyna tutaj. Nie zapominajcie, po co tu jesteście. Dwa pytania mamy dla was dzisiaj, za dwie poprawne odpowiedzi jest, są skiety, za jedną mamy melotorbę. Zaczynamy, uwaga.
1: Gotowi na wszystko.
0: Jeszcze tylko jedna bardzo ważna zasada. Zgłaszacie się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Jasne? Zaczynamy?
2: Ja, tak.
0: Dobra, dzisiaj matury z matmy, no to uwaga. Pytanie pierwsze. Co jest większe? 1/3 czy 1/4?
2: Przemek.
0: Kto był pierwszy?
5: O kurczę.
2: Ja byłam pierwsza.
4: Magda,
2: 1/3 jest większa.
0: Magda, no dobra. Magda, co jest większe?
2: Ja bym polemizował, że byłem pierwszy.
0: O, bardzo mi się to podoba. Poczekajcie, dajmy szansę wszystkim, skoro tak się wyrywają do tej matmy. Magda, co jest większe?
3: 1/3.
0: Przemek, co jest większe?
2: Też 1/3.
0: Też 1/3. Dobra, dajmy im po punkcie, co?
5: Dobra, 1-1. No.
0: Zdali. Dobra, jest okej. Okay. 1-1. Jedziemy dalej. Uwaga, ile boków, teraz was zagnę, ile boków ma Chiliagon? 100 czy 1000?
2: Przemek? Wydaje mi się, że 100.
0: A powiedz, czy w ogóle wiesz, o co chodzi, co to jest Chiliagon?
2: Niekoniecznie.
0: No, doceniam szczerość. Nie przejmuj się, myślę, że wiele osób też nie. Niestety to nie jest poprawna odpowiedź. 1000 boków ma Chiliagon, a to jest taki wielokąt foremny, posiadający 1000 boków i 1000 kątów, jakby było mało, no.
4: No dobra, ale słuchajcie. I tak super!
0: No, byliście świetni, no. Rewelacja. Słuchajcie, no to tak, wysyłamy i pakujemy melotorba dla Magdy, melotorba dla Przemka i myślę, że to jest bardzo sprawiedliwy wynik. Bardzo fajnego wtorku wam życzymy. Trzymajcie się, było fajnie, dzięki.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
0: A my sprawdzamy was codziennie, zawsze po 8 tylko w Melo. Jutro też bądźcie gotowi na wszystko od samego rana razem z nami. Teraz już Alok, tak podkręcamy tempo i 20 minut po 8.

0: specjalista od takich właśnie klimatycznych brzmień, Ebony Hollow. Prosto z 30 Meloradia, z miejsca numer 8 w ostatnim notowaniu, na które głosujecie. Oczywiście, że na meloradio.pl wpadajcie. Lady Gaga już za chwilę z mega hitem Just Dance w Meloradio.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
3: Co robiliście, jak mieliście 21 lat? Ten gość na przykład już zdążył mieć współpracę z Martinem Garrixem. Zremiksował też numer Calvina Harrisa. No i wszedł na szczyt 30 Meloradia. Thomas Gray i jego Rumors to wasz ulubiony kawałek.
2: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
3: Pychu, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
9: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
10: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
9: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
11: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
13: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
12: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
14: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
15: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
16: Tak, i to lepiej niż ja.
17: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
18: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
21: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 000, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 000 od
0: Oleofarm.
1: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty 90.

0: Biedronka.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.

0: Kala Fernandez, dzisiaj jesteśmy blisko z maturzystami i pytamy was, do czego w życiu przydaje wam się matma, co?
1: Żeby umieć wyliczyć i podzielić pizzę tak, żeby każdy był zadowolony. No a jeżeli nie umiemy matmy, to zawsze jesteśmy poszkodowani.
0: No, w sumie.
2: Może i matematyka jest królową nauk, ale po to Bóg dał oczy, żeby robić na oko.
0: No nie? No dobra. A ty?
3: Jak my robimy, no.
0: O, a ty?
4: Matematyka bardzo przydałaby się w praktyce, w biznesie, w przedsiębiorczości właśnie.
0: No tak, słuchajcie, bo na przykład dzięki temu wiemy, że zamiast kupować jedną sztukę, można kupić trzy pod warunkiem, że jest promka 2 plus 1, no nie?
5: Albo moje germaf jest takie, że jak coś zwrócę, to w sumie na tym zarobiłam. Slay.

0: Balsam Magnetic, czyli artysta, który łączy ze sobą bardzo różne rodzaje muzyczne i wychodzi to właśnie tak, jak słyszeliście, czyli świetnie. Najlepszy drop nowych hitów w Melo za 8 minut 9.
1: A już o 9 zagramy.
0: Just Stay Jack Style i Turn the Lights Off. Za chwilę w Meloradiu też newsy i pogoda na wtorek.

0: Select.
1: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.

0: mojej Biedronce. Po reklamie. Trafik.
1: Jeszcze kilka tygodni i będziemy mogli powiedzieć, że zakończyły się prace na ulicy Towarowej w Tychach. Od wielu miesięcy kierowcy muszą jednak pokonywać tor przeszkód w okolicach powstającego ronda, ronda u zbiegu Towarowej i Cielmickiej.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
1: Wciąż będzie bardzo ciepło, ale dzisiaj mniej słońca. Chmur będzie więcej, deszcz w środę i w czwartek. No dziś po prostu ciepło, umiarkowanie pogodnie, chwilami wręcz pochmurno, a to ciepło to 27 stopni. W weekend znów możemy liczyć na przyjemną temperaturę, ponad 20 stopni, najcieplejsza niedziela, 24 stopnie i dużo słońca.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu SkiTeam, sprzedawca rowerów, odzieży i akcesoriów marki Cube.
3: Jest prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
4: Długopisy, cyrkle i kalkulatory w dłoń. Rusza egzamin maturalny z matematyki. Jakie są sposoby na szczęście?
5: Ja obcinałem włosów po studniówce.
6: No na salę weszłam prawą stopą. Breloczek, który dostawaliśmy na studniówce. Czterolistną koniczynę.
7: Cyrkiel, który jest w mojej rodzinie od 2 generacji.
4: Na wyniki matur trzeba będzie zaczekać do 8 lipca. Paweł Kozanecki, znany jako adwokat od trumien na kółkach, jest poszukiwany listem gończym. Mężczyzna w marcu został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Do odbycia kary jednak się nie stawił. Polski biznes liczy na pieniądze dla Ukrainy. Niektóre z polskich firm mogą zarobić na uruchomieniu przez Unię Europejską 90 miliardów euro wsparcia. Większość pieniędzy ma trafić na zbrojenia, pisze o tym Rzeczpospolita.

Gabby Ponte Lomix w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo we wtorek rano. Już niedługo najgorętszy i najbardziej imprezowy weekend tych wakacji. To od 31 lipca do 2 sierpnia. To wtedy właśnie Sunrise Festival w Kołobrzegu. Możecie tam być, mamy zaproszenie na tą wyjątkową imprezę, na to wydarzenie. Będziemy wysyłać was tam już dziś w Melo Radio do zgarnięcia takie właśnie zaproszenia. Będziecie mieli szansę pobawić się na imprezie, na której zagrają m.in. Sigala, Afrojack czy Axwell Rehab i Scooter. To wszystko w Melo Radio. Zaproszenia do zgarnięcia już dziś w Melo. 12 minut po 9, a teraz Elok.

0: Za nami mocny wieczór i noc, bo za nami Met Gala 2026. W tym roku tematem sztuka kostiumowa, bo przecież wiadomo, moda jest sztuką, a jak jest moda, to Daria musi tam rzucić okiem i wrzucić coś od siebie. Co tam się działo?
1: Chętnie obejrzałam wszystkie stylizacje i w pamięci pojawiła mi się Hailey Bieber. Jej góra była zrobiona z 24-karatowego złota, a całość taka otulała niebieski taki materiał. Wyglądała totalnie jak jakaś grecka bogini. No pięknie się prezentowała. Bardzo urzekła mnie również Sabrina Carpenter, która miała sukienkę, która była zrobiona z taśmy filmowej z filmu Sabrina. To było w ogóle ciekawe, cała góra była z tego zrobiona. No pięknie wyglądała, ale bardzo mi się nie podobała stylizacja Madonny. Po pierwsze, wyglądała jak jakaś Baba Jaga, naprawdę. Z całym szacunkiem, pani Madonno. Ale wyglądało to strasznie. Mimo tego, że miała strój znanego projektanta, to wyglądał jak to trochę jak kostium za 30 zł. No lipa.
0: Słuchaj, ale ja wiem, jaka stylowa by do ciebie pasowała. Beyoncé, cała srebrna stylizacja na głowie, coś dziwnego, a la korona. Sukienka ma vibe szkieletu. Cała w brylantach, wyobraź sobie, wchodzącą taką rano do radia, dużo się dzieje. Na to futro, stylizacja, którą można jednym słowem określić. Slay!

0: Enamel, tak czy jo, w Melo Radio podkręcamy tempo. Ja wiem, że wy potraficie szybko wydać kasę, a my potrafimy szybko taką kasę wam dać. Szybka kasa do zgarnięcia w Melo Radio. I aktualne pytanie, jaki macie pomysł, na co przepuścić te pieniądze? 200 są do zgarnięcia. Czekamy na wasze pomysły. Zaskoczcie nas czymś bardzo oryginalnym, pomysłowym, wyjątkowym, mega odjechanym. Najfajniejsze i najważniejsze, że tą kasę macie do wydania od razu, od ręki. Maturzysto, Krzyśku, na co by poszło?
1: Przydałyby się kremówki po maturze. Prawda, polski zwyczaj wskazuje, że to maturze właśnie jest na kremówki.
0: Dobry pomysł, za te 200 to całą ekipę możesz po maturze zaprosić. Czekamy na was na meloradio.pl. Jaki macie pomysł? Na co wydacie szybką kasę od Melo?
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.
0: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
8: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.

0: Timmy Trumpet, Just in Case. Tak podkręcamy tempo w Mela Radio od rana we wtorek. Dzisiaj za 17 minut 10. No kto nie myśli już o lecie i o wakacjach? Słuchajcie, coś dla fanów Chorwacji. Wielki powrót bezpośredniego pociągu z Polski do Chorwacji nastąpi. Trasa to ponad 1200 km. Pociąg będzie kursować aż 6 razy w tygodniu. W tamtym roku to było bardzo popularne połączenie. Skorzystało z niego ponad 9 tysięcy osób.
1: No ale to jest podróż dla wytrwałych, bo tam za dużo miejsc leżących nie ma ani w sypialnych, ani w kuszetkach, więc trzeba na siedząco te 18-20 godzin, nie?
0: Przestań. 18 godzin, tyle to kiedyś pociągiem z Wrocławia do Łeby jechałem.

0: Modelki Włodarski w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Siema, Adi. No, muszę ci powiedzieć, że wiesz, że ja cię lubię jak lato, nie?
1: Siema, stary. Ja ci mogę powiedzieć dokładnie to samo. Fajnie tu być, hejka.
0: Przyniosłeś wakacje, czy jeszcze nie?
1: Słuchaj, powiem tak. Przyniosłem w jednym bucie, ale w drugim jeszcze nie bardzo chcą. Ja muszę z tym butem porozmawiać, żeby to już było wakacyjnie. Nie wiem, myślę o jakichś sandałkach. Masz jakąś propozycję?
2: Skarpetki do nich.
1: No i lecimy.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Millennium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Ej, ale bez kitu. Im robi się starszy, tym bardziej uważam, że sandały są bardzo praktyczne.
2: Ale z kiety Melo do nich koniecznie.
1: O, bez kitu.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Trafik.
8: Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w kolejnym miejscu w Katowicach. Chodzi o skrzyżowanie ulic Szarych Szeregów i Wieżowej. To właśnie tu zapowiedzieli się drogowcy. Mają pracować przez mniej więcej tydzień, a ta wizyta drogowców oznacza dla kierowców ruch wahadłowy.

0: Temperatury ostatnio wakacyjne. Dziś w Katowicach znów 27 stopni i sporo słońca. Delikatnie może się zachmurzyć, ale padać nie będzie, za to jutro, pojutrze rzeczywiście deszcz może się pojawić. Będzie też chłodniej. Jutro 24 stopnie, w czwartek 20, potem jeszcze chłodniej w piątek, ale weekend wygląda bardzo dobrze. Znów ciepło, słonecznie, bez deszczu.
1: To są newsy Meloradia Śląsk.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Na początek o tramwajowych utrudnieniach w Katowicach. Ruszyły prace w centrum miasta, potrwają do 22 maja. W tym czasie tramwaje nie będą kursowały między Rynkiem a Rondem przy Spodku.
2: Z powodu naprawy torowiska ZTM wprowadził zmiany w kursowaniu 12 linii tramwajowych. Michał Wawrzaszek.
3: Są linie, które zostały zawieszone i są linie, które mają nowe trasy.
2: Warto więc sprawdzać rozkład jazdy na stronie ZTM-u. Zwłaszcza 19 maja powinni to zrobić fani Metaliki, którzy będą chcieli dostać się na Stadion Śląski.
0: Tyle Magda Poddańczyk, a teraz o innej inwestycji. Ostatni fragment obwodnicy Gliwic coraz bliżej. Miasto szuka wykonawcy. Przetarg został ogłoszony. Ostatni odcinek połączy ulicę Bojkowską z ulicą Rybnicką i tym samym domknie całą inwestycję. Po wybudowaniu tego odcinka obwodnica Gliwic będzie miała ponad 10 km długości. W wiadomościach za godzinę przyjrzymy się diamentowej piramidzie finansowej. Oszukanych zostało ponad 200 osób. Policja zatrzymała 51-latka z województwa Śląskiego.
4: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: To był prawdopodobnie atak szaleńca. Wczoraj po południu w niemieckim Lipsku w tłum ludzi w centrum miasta wjechał samochód. Zginęły dwie osoby, a ponad 20 zostało rannych. Sprawca został zatrzymany. To 33-letni obywatel Niemiec. Prawdopodobnie ma problemy psychiczne. Porządek świata zostanie odbudowany na bazie tego, czym jest Europa. Tak twierdzi premier Kanady Mark Carney. Mówi, że świat przechodzi obecnie załamanie w wielu wymiarach. Prawie 44 miliardy euro trafią do Polski na wzmacnianie bezpieczeństwa i obronności. W piątek podpisana zostanie umowa między rządem a Komisją Europejską na pożyczkę w ramach unijnego programu SAFE, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Tego, czego nie będziemy w stanie kupić w Polsce, będziemy kupować u naszych europejskich partnerów.
5: Ale nawet 90% unijnych środków trafi do naszej polskiej zbrojeniówki.
7: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
8: 10 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, my już podkręcamy tempo. No i mamy wtorek, całe szczęście, czyli do weekendu, no już powiedzmy, że prawie prosta. Ilenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love, siema!

0: Handy Dusty i Zakaria w Melo Radio, 14 minut po 10. Wiem, czym jest eliksir miłości i co ciekawe, wszyscy możemy go łatwo dostać. Czytam właśnie, że będzie nam do tego niezbędna...
1: czekolada!
0: I to całkiem serio mówię, ale to musi być czekolada, wiecie, taka special, ciemna, minimum 70-80% kakao, bo tam jest coś takiego jak teobromina. I to dzięki niej mamy dłużej być piękni i młodzi. Jak dla mnie git, byleby zmarszczek nie było, bo ja już w tym momencie mam czoło jak Filip Heiser.

0: John Sammy, The Chainsmokers, Seals i All The Time w Meloradio. 26 minut po 10. Wtorek i jest całe szczęście słońce, chociaż wiecie, ja to słyszałem wczoraj, że o, zimno będzie, trzeba się ubrać. No i założyłem długie spodnie, wiecie co? No i żałuję, bo jest mi teraz gorąco. Nie popełniajcie moich błędów. Basto i Hold You jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie, 12,99.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Chcesz wyróżnić się na rynku pracy jeszcze w trakcie studiów? Dron Edu.pl zaprasza studentów na specjalistyczne szkolenie pilotów dronów z dofinansowaniem. Zapłacisz tylko 250 zł zamiast 5000. Nauczysz się latać w zasięgu i poza nim, obsługiwać kamerę termowizyjną, tworzyć materiały reklamowe i działać w akcjach poszukiwawczych. Zdobądź konkretne umiejętności i przewagę jeszcze przed obroną dyplomu. Wejdź na dronedu.pl i zapisz się już dziś.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
12: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
0: Po reklamie.

0: Basto i Hold You w Meloradiu, 20 minut do 11. My tak podkręcamy tempo razem z wami i mamy nadzieję, że ta muza daje wam to, co najważniejsze, czyli trochę wytchnienia i ucieczki od tej szarej codzienności. Ale z plusów jest to, że mamy słońce i mamy też szybką kasę, która zawsze daje dużo uśmiechu. Krzychu, jakbyś wygrał, to byś na co wygrał? Wydał?
1: Przydałyby się kremówki po maturę. Prawda, polski zwyczaj wskazuje, że po maturze właśnie jest na kremówki.
0: No stary, oczywiście, że tak, wiadomo sprawa. Jeżeli wy chcecie też zgarnąć szybką kasę, wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Do dzieła, wygrywajcie, a na maturach powodzenia.

0: Afrojack, Sia i David Guetta w Melo Radio. Awake tonight, 10 minut do 11, redaktor Sikora cały czas awake.
1: Jestem, tak.
0: No i co masz w newsach, panie kochany?
1: A będzie o tym, że niektórzy dzisiaj się nie wyśpią, bo będzie mecz Ligi Mistrzów.
0: Okej, może być głośno w domach, faktycznie, uważajcie na siebie.
2: A już o 11 zagramy.
0: Jonathan PZ Liwka i obejmuje noce.
3: Zagapiam się w tym mimowolnie, nieprzytomnym wzrokiem obejmuje noce.
0: Będziesz kibicował, Marcin, tak?
1: Nie no, przecież wiesz, że ja się na sporcie średnio.
0: Sąsiedzi będą słyszeć, jak kibicujesz, tak?
1: Nie.
0: Dobra. Zawsze się tak mówi.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo. Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
1: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę.
0: Słuchajcie po 18.
1: Ja idę w Melo, a wy
0: chodźcie ze mną.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Kaufland jest fresh. W Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great brands.
8: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Katowice, Aleja Roździeńskiego 91. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Skuter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Śląsk na 95.1 FM. Pogoda.
10: Dużo dobrego możemy powiedzieć na temat pogody. Nie zawiedzie ani temperatura, ani słońce. Będzie go troszkę mniej niż wczoraj. Dzisiaj większe zachmurzenie, ale jednak można powiedzieć, że wtorek będzie pogodny. A co do temperatury, czekamy na 27 stopni. Jutro też ciepło, ponad 20 stopni, ale zachmurzenie będzie większe. Może też padać w czwartek podobnie. Ładniej, cieplej od piątku.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
10: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Tramwajowe utrudnienia w centrum Katowic. Ruszyła naprawa torowiska między Rynkiem a skrzyżowaniem Alei Korfantego z ulicami Skargi i Moniuszki. Przystanki Rynek i Rondo zostały wyłączone z użytkowania. AZTM wprowadza zmiany w kursowaniu 12 linii tramwajowych. Uruchomiło też komunikację zastępczą. Tak będzie do 22 maja. Teraz o diamentowej piramidzie finansowej, oszukanych 200 osobach i stratach wynoszących 32 miliony złotych. Policja zatrzymała 51-letniego mieszkańca województwa śląskiego, podejrzewanego o stworzenie całego mechanizmu, Szymon Kastelik.
11: Podejrzany oferował rzekomo bezpieczne inwestycje w diamenty, udziały w spółkach i różnego rodzaju produkty finansowe. Śledczy zabezpieczyli majątek podejrzanego o wartości 21 milionów złotych, w tym nieruchomości i dzieła sztuki. Dzięki temu poszkodowani mają szansę odzyskać przynajmniej część utraconych pieniędzy.
10: W wiadomościach za godzinę odwiedzimy Bytom. Wreszcie ruszył remont elektrociepłowni Sząbierki.
12: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora. Paliwa znowu droższe, ceny maksymalne dziś wynoszą 6,49 za litr benzyny 95 i 7,31 za litr diesla. Jakub Bogucki z ePetrol.pl mówi, że sytuacja na rynku sprzyja dalszym wzrostom.
13: Bardziej istotne jest po prostu kiedy i w jaki sposób uda się przywrócić normalną drożność Ormuzu.
12: Analityk spodziewa się w najbliższych dniach kolejnych kilku groszowych podwyżek cen paliw na stacjach. Teraz Chiny i wybuch w fabryce fajerwerków w prowincji Hunan. Co najmniej 21 osób zginęło, a 61 zostało rannych. Lokalna policja zatrzymała szefa zakładu. Arsenal lub Atletico. Wieczorem poznamy pierwszego finalistę Ligi Mistrzów. Piłkarze obu drużyn zmierzą się w Londynie w rewanżowym meczu półfinałowym. W ubiegłym tygodniu na Metropolitano w Madrycie był remis 1-1.
14: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
15: Siemka, 11 na zegarach, Adi po tej stronie, czyli wasz ziomek do spraw chilloutu w robocie. No i do tego zachęcam. Jonathan, PZ Liwka, obejmuje noce i ode mnie też macie przytulasa. Dzisiaj wtorek.

można sobie do tego powajbować. Oscar Metcalf, Sweet Nothings w Meloradio, 15 minut po 11. Laski, panowie też! Daję info, że dzisiaj jest dzień bez makijażu. I chciałem tylko powiedzieć, że z makijażem i bez wszyscy jesteście piękni, w ogóle genialni. Jeżeli nikt wam tego dzisiaj nie powiedział, to ja to mówię i wiecie co? Fajnie by było, jakbyście komuś też tak powiedzieli. Na pewno na tym nie stracicie, a nóż widelec może nawet zyskacie. Do dzieła, zróbmy ten wtorek zdecydowanie lepszy. Jackson i Connor Maynard, She's So High. No, 16 minut po 11. Piękni jesteście, piękni!

0: Nie mogę się od tego numeru uwolnić. Słucham go ciągle na siłce, słucham go ciągle jak wracam z pracy. Nawet w toalecie. Gibbs, Dope House i For Money, Win w Meloradiu, 27 minut po godzinie 11. Ja mam taką nadzieję, bo tak Gibbs nawija o tym, że ma tyle aut w tym garażu. No to stary, wziąłbyś mnie przewiózł, kiedyś pochwaliłbyś się, bo moje ma raptem 66 koni, a ty jakbyś mnie przewiózł takim, to bym miał radochę życia. A co by na to, żebyśmy trochę poczarowali? Abracadabra, Lady Gaga, jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
7: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
6: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
8: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: plus 1 gratis oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Galacticos Show. Największe światowe gwiazdy piłki nożnej. Gościliśmy ich w naszym salonie Saga Mercedes-Benz w Rudzie Śląskiej. Gramy w jednej lidze z najlepszymi. Na boisku emocje, na drodze perfekcja. Teraz mamy dla naszych klientów galaktyczną ofertę. Zapraszamy do salonów Saga Mercedes-Benz. Ruda Śląska, Szyb Barbary 3, Świerklany, Żorska 39. Saga Mercedes-Benz. Gramy z najlepszymi.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.

David Guetta i Rihanna, Who's That Chick, Melo Radio, tak podkręcamy tempo. No i pięknie. 17 minut do godziny 12. Słuchajcie, ja naprawdę już się nie mogę doczekać. Szczerze mówiąc, a nawet ja już jestem spakowany, ale nie mówcie o tym nikomu. I mam tu na myśli Sunrise Festival, który będzie miał miejsce w Kołobrzegu. Jestem spakowany, bo ja liczę na to, że my się tam spotkamy wszyscy. No i będziemy mogli rozbić jakiś potężny obóz, żeby robić hype'owe aftery. No bo muza oczywiście tam jest ważna. No jeżeli nie najważniejsza, no wiadomo, no będzie Sigala, Sony Fodera, nasz ukochany Skytech, DM też będzie. No ale pamiętajcie, że to tak naprawdę my, jako ludzie będący na miejscu, tworzymy tę atmosferę. A bilety na Sunrise Festival do zdobycia na antenie Melo Radia, więc bądźcie czujni.

0: Meduza, Henry Camilli, Don't Wanna Go Home. Ja też nie chcę, dlatego siedzę tu z wami. I Marcin to samo, Marcin Sikora, siemano.
1: No jestem, siedzę.
0: Co tam masz?
1: A mam na przykład tak zwaną, uwaga, niżówkę hydrologiczną. Co to oznacza, co zwiastuje, co się stanie?
0: Boję się trochę, chociaż powiedzieć do kogoś niżówka brzmi całkiem zabawnie. Czy mógłbym kogoś tym obrazić?
1: Nie wiem, to zależy, czy ktoś się obrazi, czy nie.
0: Daria, obraziłabyś się za niżówkę?
2: Nie wiem.
0: Okej, dziękuję. A już o 12 zagramy Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Ja bym się nie obraził. Ta piosenka to nie jest niżówka, to jest wyżówka, bo jest naprawdę kozacka.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
2: Mamy kolejny ładny, ciepły, słoneczny dzień z temperaturą, która przypomina, że czas najwyższy rozejrzeć się za wakacjami. 27 stopni, taki wynik pojawi się dziś na katowickich termometrach. Słońca będzie dużo, od czasu do czasu może jednak pojawić się delikatne zachmurzenie, a mniej delikatne zachmurzenie jutro i pojutrze, w środę i w czwartek możliwy deszcz. Weekend ładny.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
2: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Na ten moment czekają kierowcy, pasażerowie komunikacji, mieszkańcy regionu. Chodzi o wznowienie ruchu na i pod estakadą w centrum Chorzowa. Właśnie ruszyły prace zabezpieczające, które mają umożliwić częściowe otwarcie estakady. Najpierw dla pieszych pod estakadą, mówi prezydent Chorzowa Szymon Michałek.
3: W tych miejscach, gdzie nie są konieczne naprawy takie znaczące. No i w następnej kolejności, żeby można było puścić również tramwaje i ruch kołowy, to wszystko mówimy na razie pod estakadą.
2: A tymczasem trwa spór z nadzorem budowlanym o to, kto ma podjąć decyzję. Teraz przenosimy się do centrum Katowic, gdzie ruszyły naprawy torowiska. Są zmiany w kursowaniu 12 linii tramwajowych i tak ma być do 22 maja. I na koniec o bardzo wyczekiwanym remoncie, który trwa w Bytomiu. Chodzi o elektrociepłownię Sząbierki. Ponad 300 pracowników pracuje m.in. przy remoncie elewacji, pracach konstrukcyjnych i wykończeniowych. W czerwcu, w czasie dni otwartych, będzie można zobaczyć, jak zmienia się to miejsce.
4: Newsy Meloradia, Marcin Sikora i minuta do 12.
5: 20 statków przygotowuje się do przełamania izraelskiej blokady Strefy Gazy. To inicjatywa Turcji. Pisze o tym portal Jerusalem Post. Państwo islamskie chce dotrzeć do pokolenia Z, dlatego tworzy wirtualny kalifat. Stara się rekrutować bojowników przez gry online, portale społecznościowe, kulturę memów i trendy muzyczne. Tak wynika z analizy Międzynarodowego Centrum do Spraw Zwalczania Terroryzmu. Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tzw. niżówki hydrologicznej. Obniża się wtedy poziom wód gruntowych. Zapowiadane intensywne opady nie rozwiążą problemu suszy, mówi dr Sebastian Szklarek z Uniwersytetu Łódzkiego.
6: Miesiąc nie pada, jeden dzień mamy burze, które pewnie za chwilę będą się przez kraj przetaczać. W ciągu tam paru godzin spada ilość wody, która zalewa nasze miasta. Tak jak widzimy, mamy podtopienia, a później przez miesiąc kolejny znowu nie pada.
5: Niżówka może powodować wysychanie strumieni i jezior.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Czyli w zasadzie mogę powiedzieć, że to ja jestem niżówką, bo jak ja powiem żart, to jest takim sucharem, że wszyscy chcą iść po coś do picia.
5: Jesteś Karolem Strasburgerem Meloradia.
4: Siemano!

0: Zawsze tego słucham, jak jadę pociągiem i patrzę w okno, by wyobrażać sobie, że kręcony jest teledysk o mnie. Taki ze mnie romantyk. I Benny Hollow w Meloradio, 15 minut po godzinie 12. Dobra, teraz pogadajmy o rzeczach poważnych. Wczoraj obchodziliśmy May the Fourth Be With You, czyli Dzień Gwiezdnych Wojen. No i tak w Grabowcu pod Toruniem zebrało się sporo ludzi, a to za sprawą słynnej już dzisiaj ulicy Obi-Wana Kenobiego, która jest bardzo silną atrakcją turystyczną. No i wczoraj właśnie pełno osób, które przebrały się za znane postaci z tej mega popularnej serii, ale jedno najważniejsze, wszyscy stali po jasnej stronie mocy.
1: May the force be with you.
0: Dzięki, mordo.

0: Vintage Culture Gaps Lost. To jest Melo Radio. Ten numer mówi o tym, że czasami człowiek może się na chwilę zagubić, ale grunt to mieć ludzi obok, którzy podpowiedzą, jak tę drogę znaleźć. I to przyznacie, że jest piękne, że mamy takie osoby, na których zawsze można liczyć, a to oparcie czasami jest wręcz niezbędne. W tej godzinie Verso, w Trips i Nad Wodę, no to śmigamy się trochę wychillować.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
2: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8,11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
14: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
15: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Keno kręci nas już 18 lat.
17: A my się rozkręcamy.
16: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
18: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
19: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
20: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
21: Ale to kręci.
16: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
21: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
22: Wszystko, czego dziś chcę.
23: To grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
24: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
25: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
26: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
27: Korek.

Aż bym sobie do Mazury pojechał. Verse of Trips i nad wodę w Meloradio, 17 minut do 13. Jeżeli wy też chcielibyście pojechać albo po prostu wydać od taksiano, nie ma problemu. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam możecie napisać, na co chcielibyście wydać siano. No i my pomożemy, bo w szybkiej kasie rozdajemy 200, a nawet i 500 zł. Pół tysiąca na co tylko chcecie. To jest genialna okazja. Tylko trzeba trochę się postarać, napisać jakoś fajnie, kreatywnie, może trochę szaleństwa w tym. Ja wam powiem szczerze, ja trochę jestem szalony. Ja lubię niekonwencjonalne rozwiązania. Wam też tutaj to szczególnie polecam.

0: Dub Jokes, Fizzo, Zork i How Does It Feel. No brzmieniowo to jest tutaj przepysznie, wyśmienicie. Ula Harciarek ze mną, siema.
1: Cześć.
0: Co tam, jak
1: będą
0: tam
1: newsy.
0: Oho.
1: No.
0: Benzyna?
1: No i tak. Tak.
0: Ta, będzie...
1: No bo wiemy, ile jutro zapłacimy za paliwa i sprawdzimy, jak poszła matura z matematyki.
0: A no przecież maturzyści, no tak. Ula, pamiętasz, ile miałeś procent z matmy?
1: Oj, daj spokój, matematyka najgorzej.
0: Ja miałem 38%.
2: A już o 13 zagramy
0: Taylor Swift, Loud Luxury, The Fate of Ophelia. I ktoś inteligentny mógł zadać sobie w myślach pytanie: a ty, chłopie, z tą matmą to się chwalisz czy żalisz? Jedno i drugie. Why not?

0: Diplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz
19: dostaniesz zwrot na kupon.
20: Tak?
19: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: O reklamie.

0: Minuta do 13. Newsy Meloradia, Ula Harciarek.
1: Maksymalne ceny paliw jutro bez zmian, czyli litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. Maturzyści już po egzaminie z matematyki, no i w jakich są nastrojach?
2: Bardzo lajtowo, myślę, że będą setki. Uda się, im dużo maturzystów w tym roku zda.
3: Nie, no raczej spokojnie było.
2: Bardzo spokojnie, też tam dość prosto było to wszystko.
1: A jutro język obcy. Trzymamy kciuki. Doping przyda się też owcom, które pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Będą pełnić rolę naturalnych kosiarek, bo zdaniem urzędników to rozwiązanie ciche, skuteczne i ekologiczne.
0: Wiesz, jak kibicować owcom?
1: Nie jak.
4: Bee!
5: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Ojciec ma też takie powiedzenie, które bardzo lubi stosować, bo podobno kto ma owce, ten ma co chce. A jest 13 na zegarach, ja jestem Adi i tak, jestem milenialsem. Zapraszam.

Anyma, Georgi i Beautiful. No i ta piosenka faktycznie jest piękna, jest cudna. 15 minut po 13, podkręcamy tempo. A jeżeli też, tak jak ja, uważacie, że jest cudna, piękna i w ogóle jest totalnym odjechanym sztosem, to możecie na nią głosować w ramach 30 Meloradia, no bo ostatnio podczas notowania w piątek zajęła miejsce 25. No i co by nie mówić, to trochę nisko jest, także jeżeli chcecie, by poszła wyżej, to głosujcie na meloradio.pl, no bo w piątek po 18 kolejne notowanie i kolejna szansa na to, by wybrać waszych ulubionych artystów i pomóc im się wybić na samą górę. Wiecie, co robić. Meloradio.pl. Do dzieła!

0: Alok, Khalid i Dive Into Me w Melo Radio, 27 minut po 13. Dwa producenckie supermocarstwa, dwóch gości, którzy rozumieją muzykę, no i co by nie mówić, mają ogromne znaczenie w branży. W tej godzinie jeszcze cały czas wakacyjnie, bo czuć piękną, słoneczną pogodę. Anotary, talk to you.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
3: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Melo Radio.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania,
5: po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
13: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
14: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić.
15: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
14: O, muszę mieć ten stolik.
15: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
16: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
17: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
21: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
22: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
21: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
23: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
24: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
25: Po reklamie.
26: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Trochę o pokorze, trochę o tym, że rzeczywiście w życiu bywa ciężko. Ale generalnie głowa do góry. 18 minut do godziny 14. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ja to dzisiaj jakiś taki jestem trochę... Trochę mi się spać chce i taką mam propozycję, taką akcję społeczną, może to uskutecznijmy, żeby zrobić sobie taką wspólną drzemkę. Jak skończycie pracę, nawet takie 15 minut, myślę, że zmieni wszystko. I zanim powiecie, że nie, bo ja nie zasnę, nie, bo ja potem nie usnę, słuchajcie, 15 minut, jeżeli faktycznie dacie radę i uśniecie i obudzicie się po tych 15 minutach, po pierwsze poczujecie się jak nowonarodzeni, a po drugie zaśniecie bez problemu. I mówię to jako osoba, która praktykuje to od dłuższego czasu. No. Spróbujcie i potem dajcie znać, czy się udało. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Elo Radio.
1: Padło mi auto na rondzie, gdy miło jak filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: ale Farben, Body Talk. 8 minut do godziny 14. Ciało potrafi powiedzieć wiele. No przez mowę ciała można odczytać, czy ktoś mówi serio, czy ktoś nie mówi serio, czy ktoś się stresuje. Generalnie warto zwracać na to uwagę. A już za chwilę Freak Fight i Iga.
1: A już o 14 zagramy
0: Eben i Hearts w Melo Radio. Pani Dudziuk zaraz przyjdzie, tylko sobie musi jakąś maczę jeszcze zrobić, także zaraz wam powie się manko.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Śląsk.

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
1: Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt ustawy dotyczącej kryptowalut. Powiedział premier Donald Tusk. Od dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie różnił się tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy oszukują. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Chorzy powinni być w izolacji, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
2: To może być też trudne, bo wiadomo, że chodzi o też wentylację, żeby to powietrze w skajut nie krążyło po całym statku.
1: Na wycieczkowcu jest Polak, czuje się dobrze. Na koniec rada żywieniowa od naukowców: ograniczcie jedzenie chipsów, bo nawet jedna niewielka porcja dziennie może zwiększać ryzyko demencji.
0: Oj tam, ja na przykład lubię jeść chipsy, a nie mam demencji.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Kochani, wszystko się udało. A co? Powiem wam już za moment.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: Dziękuję, panie lektorze, bo Iga Dudziuk prawie tutaj nie dotarła, gdyż Iga Dudziuk zaspała na 14 godzinę. Brawo! A co wam się dzisiaj nie udało? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Iga Dudziuk raz jeszcze, siemanko.
0: Freak Fight.
1: A w 14 wchodzimy z Ibenem.

Ferrari, na pewno czerwone, bo szybkie. James Hype, tak podkręcamy tempo u nas w Meloradiu. A ja wam zadałam bardzo przyjemne pytanie. Co wam dzisiaj nie wyszło? Ja zaspałam na 14 i Michał napisał nam wiadomość na WhatsAppie Meloradia. Zaspać na 14, amatorszczyzna. Zaspać na 19 do pracy mając 12 godzin, to jest achievement. Ale z doświadczenia wiem, że najbardziej zgubne są drzemki między 11 a 13 i mówienie sobie, że to tylko na chwilę. Brawo, Michał, chociaż przejrzałeś mnie. Jeżeli wy chcecie się podzielić waszymi historiami, co wam dzisiaj nie wyszło, to zapraszam na WhatsAppa Meloradio. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Ultra Love, to teraz we Freakfajcie.

0: 19 po 14 w Meloradiu. Florida. To jest ten moment, słuchajcie, my jako Meloradio wysyłamy was na Florajdę już w tym miesiącu, bo Florajda zagra u nas w Warszawie i tak się składa, że wy możecie zdobyć bilety, to zobaczymy, czy Adrian Nowak, znany z anteny Melo, ma szansę zdobyć takie bilety. Dzwonimy do niego, uwaga.
1: Halo?
2: Oh, sometimes I get a good feeling.
1: Yeah?
0: Brawo! Adrian, wygrywasz bilety na Florajdę.
1: Naprawdę?
0: Nie.
1: Nie, ale ty mówisz serio?
0: Nie, no tak naprawdę to udaję, no bo nie możesz jechać. A. Ale gdybyś był słuchaczem, to właśnie teraz byś wygrał takie bilety.
1: Ale super, czyli nasi słuchacze jadą na koncert Florajdy?
0: Masz stuprocentową rację, zazdrościsz im?
1: No totalnie, 23 maja na takim Florajdzie się bawisz, to melanż życia, jest rewelka.
0: No dobrze, ty co teraz będziesz robił?
1: Ja? No. Zazdrościł słuchaczom.
0: I to jest prawidłowa odpowiedź. Florajda w Meloradiu. Słuchajcie uważnie naszej anteny.

0: Andy Das i Carys w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Dziękuję za wszystkie wiadomości od Was na WhatsAppie Meloradia. Zadałam pytanie, co Wam dzisiaj nie wyszło, ale jest Jarek, zawsze się trafi taki, któremu wszystko wyszło i bardzo mnie to cieszy, bo właśnie tak napisał, że wszystko mu dzisiaj wyszło, słucha Meloradia, ja się bardzo cieszę. A jeżeli chcecie się dalej dzielić Waszymi przemyśleniami, no to zachęcam do nagrywania głosówek i wysyłania tekstówek. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Górniku, twoje doświadczenie to siła. Teraz czas na nowe możliwości. W Droned.pl zdobędziesz europejskie uprawnienia pilota drona do lotów w zasięgu wzroku i poza nim. Szkolenia obejmują inspekcje, termowizję, pomiary i działania ratownicze. Kurs wart 5000 zł możesz zrobić za 250 zł. Tak, tylko 250 zł dzięki unijnemu dofinansowaniu. Nie zwlekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na droned.pl, wypełnij krótką ankietę i sprawdź, czy się kwalifikujesz. Droned.pl. Rozwiń swoją przyszłość z dronami.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
0: Bo w Media Expert.
8: Po reklamie.

100 BPM Keys Obletka. Jesteś bardziej kreatywny, gdy rozwiązujesz czyjeś problemy niewłasne. Tak mówią ludzie mądrzejsi ode mnie i są przekonani, że myślenie za innych ludzi poprawia zdolność do rozwiązywania tych problemów, a nawet sprawia, że jesteśmy bardziej dojrzani emocjonalnie. No tak, tak, jasne. Po prostu lubimy słuchać o problemach innych. Nie oszukujmy się, Candy Night to teraz we Freak Fightie.

0: Jak ja się cieszę, że to znowu zagościło na naszych playlistach. Bausa, Magnetic, tak podkręcamy tempo. Słuchacie Freak Fightu. A myślę, że tej nocy to warto sobie wybrać się na romantyczny wypad i patrzeć w niebo.
1: Tak, i patrzeć w niebo. Słuchajcie, będzie się działo naprawdę rój meteorów. Będą spadające gwiazdy, będzie pięknie.
0: Pomyślcie życzenia.
2: A już o 15:00 zagramy.
0: Where is my husband? Ray, David Guetta, Hype Adam. I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
13: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
14: Na początek matury już wiadomo, że kilkunastu osobom unieważniono egzamin z polskiego za wniesienie telefonu, kilku za ściąganie. Będą mogli przystąpić do egzaminu za rok. Światowe linie lotnicze zlikwidowały 2 miliony miejsc w majowych rozkładach lotów, informuje brytyjski dziennik Financial Times, a to z powodu obaw, że o spadek dostaw paliwa lotniczego. A tej nocy warto obserwować niebo, bo rozbłyśnie rój meteorów, mówi Tomasz Banyś z Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
15: Zanim samą kometę będziemy mieć szansę ponownie oglądać, tak co roku oglądamy drobiny, które pozostawiła po sobie. Te drobiny skalne wpadają w atmosferę, w związku z czym długie ślady rysują się na niebie.
14: A to daje efekt spadających gwiazd.
13: Mamy godzinę 15 i zajrzymy na maturę z matematyki. Bardzo się stresowałam kiedyś, ale nie ma czego. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. Where's my husband?

liczbę. Ja mam tutaj takie przygotowane działanie matematyczne. 100 plus 100 to szybka kasa od Meloradia, bo to dwie szybkie stówki od naszej stacji specjalnie dla Was. Jeżeli macie ochotę na trochę gotówki, to wbijajcie na naszą stronę meloradio.pl i zaskoczcie nas, na co byście chcieli 200 zł. To może być dosłownie, dosłownie wszystko. Zaskoczcie nas. Vin, Gibbs, to teraz Meloradio. One and on, Sub Focus, to za moment.

Perdoname, ależ słonecznie we wtorek. Mamy początek maja, a to oznacza jedno. No dobra, dwie rzeczy. Majówkę, która mam nadzieję, że była super. I matury. Jak tam maturzyści? Matura z matematyki. Jak wam poszło? Mam nadzieję, że bardzo dobrze.

i Sub Focus w Meloradiu, a za chwilę zagramy wam Eli Oaksa i Breaking Dishes. Na pewno kojarzycie ten numer doskonale i na pewno wiecie, że w oryginale ten numer wykonywała Rihanna. Zagrajmy dla przypomnienia. Jak ja ją kocham i nie mówię wam tego bez powodu, bo ostatnio zielona aplikacja do słuchania muzyki policzyła, kto jest najchętniej słuchanym artystą. I tak wyszło, że na czwartym miejscu znajduje się Rihanna właśnie, mimo że nie wydała nic od paru lat, ale zaczynam rozumieć, dlaczego tego nie robi. W zasadzie też na jej miejscu bym chyba nic nie wydawała, jeżeli byłabym nadal najbardziej, albo przynajmniej jedną z najbardziej popularnych artystek na świecie, nie wydając nic. Breaking Dishes to teraz.

0: Nothings, uwielbiam. Jesteście oldschoolowi i robicie listę zakupów na kartce, to ja wam powiem, kim jesteście na tej podstawie i o tym jeszcze w tej godzinie.
1: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
8: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
7: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
9: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
13: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Castorama!
17: Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.
19: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Po reklamie.

0: Francisco.
1: Ile wspomnień. The Sound of San Francisco we Freak Fajcie. Obiecałam wam temat, jakimi jesteście ludźmi, jeżeli robicie listę zakupów na papierze, i okazuje się, że to jest fantastyczna cecha, bo to świadczy o tym, że jesteście uporządkowani, lubicie właśnie być zorganizowani, jesteście inteligentni, wspaniali. Bardzo dobrze, bo ja już się bałam, że to świadczy o tym, że się starzeję i nie pamiętam, co muszę kupić. New Religion, Bebe Rexha, Faithless, Radio Kisses Back, Matthew Koma, to za moment.

0: Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato. I świetnie, że ten numer akurat się trafił na finał godziny 15. Bo chyba się szykuje takie lato, Ula.
1: Tak, szykuje się bardzo gorące lato, a w newsach powiem, jakie będą najbliższe dni. No trochę letnie.
0: Letnie? Trochę? Chyba bardzo. Ale posłuchajcie koniecznie Uli.
2: A już o 16 zagramy
0: Galaxy Kungs. I tak wam zagramy punktualnie o 16.
2: Meloradio Śląsk.

0: to promocja. Wieczorami idę w Melo. Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
1: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę.
0: Słuchajcie po 18.
1: Ja idę w Melo, a wy
0: chodźcie ze mną.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Karty Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Karty Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
17: Marian, a gdzie mogę kupić
18: na mediaexpert.pl?
17: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
18: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
18: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Co jest grane na Śląsku?
2: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Jutro w kinie Światowic w Katowicach kolejny seans w ciemno, czyli okazja, żeby zobaczyć film Niespodziankę. Nie wiemy, jaki to będzie tytuł. Wszystko okaże się dopiero w czasie wizyty w kinie. Na pewno tytuł przedpremierowy i na pewno bardzo spójny z tym, co na co dzień proponuje kino Światowic. Seans w ciemno jutro, a potem w czerwcu, 4 czerwca. A kto nie gustuje w niespodziankach, może wybrać się na najgłośniejszy tytuł minionego weekendu. Od kilku dni w kinach Diabeł ubiera się u Prady 2. Kina Helios zapraszają. 16 maja, Noc Muzeów, to oznacza, że nie śpimy, tylko zwiedzamy muzea. Instytucje kultury przygotowały różności. Warto zajrzeć na strony internetowe konkretnych muzeów i znaleźć coś dla siebie.
0: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
4: Nocna prohibicja w Ełku na Mazurach wejdzie w życie 14 maja. Alkoholu nie kupicie tam od 22 do 6 rano w sklepach i na stacjach paliw. Coraz młodsi mają choroby serca, alarmują lekarze, mówi wiceminister sportu Piotr Borys.
5: Spada wydolność krążeniowo-oddechowa i mówienie również według ekspertów o tym, że jeżeli nie wstrzymamy tego fatalnego trendu, po raz pierwszy nasze dzieci mogą żyć krócej niż rodzice, nie jest wcale rzucaniem słów na wiatr.
4: We wrześniu ruszą ogólnopolskie badania zdrowia dzieci i młodzieży. No to jeszcze sprawdzimy pogodę na najbliższe dni. Ma być ciepło do 27 stopni, no ale deszczowo. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Niespokojnie w pogodzie może być tej nocy.
3: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, a ja wam zdradzę już za moment, jak wygląda szefowa sklepu z Kolima. Galaxy Kungs, tak pójdziemy w 16. Iga Dudziuk, cześć, witajcie.

My Heart, Benassi Bros. Tak się podkręca tempo we Frequencie. 11 minut po 16. Skolimuś, to jest nasza ulubiona postać, to jest król latino, to jest disco polowiec, taki właśnie latynoski, bo on chyba nie lubi, jak się tak o nim mówi, piosenkarz, trochę też influencer i na pewno wiecie, że on ma po prostu milion biznesów. I ostatnio pokazał szefową swojego skolimowego sklepu i jest nią jego babcia. Czy to nie jest urocze, że rodzinny biznes? Piękna sprawa, na mloradio.pl zobaczycie, jak babcia wygląda. A ta strona się przyda, bo za chwilę czy coś ci dzwoni, a tam odnośnik do WhatsAppa.

0: nikim i aż tak podkręcamy tempo.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: Jak co wtorek bawimy się w czy coś ci dzwoni. Ja wam gram jakiś stary dźwięk, a wy zgadujecie przez WhatsAppa Meloradia, co to za dźwięk. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Dzisiaj do wygrania torba i pomadka, moi drodzy. I od razu podpowiem, że to jest dźwięk mojej młodości. No, może bardziej dzieciństwa. Aha. Jeżeli wiecie, to wbijajcie na meloradio.pl. Przyjmuję głosówki i przyjmuję tekstówki. Czy mogę jeszcze raz zagrać ten dźwięk? No dobra. Och, już spływają odpowiedzi. No ja mam nadzieję, że dobre. Ja nie dam rady, mi sama nóżka lata normalnie. WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy do wygrania torba i pomadka. Powodzenia.
1: Czy coś ci dzwoni?

0: Halo Radio. Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni, my wam gramy stare dźwięki, wy zgadujecie, co to takiego przez WhatsAppa Meloradia. Ja przypomnę. Słuchajcie, nie jest to koszykówka. Znaczy, jest, ale nie o to chodziło. How does it feel po angielsku? W ogóle bardzo ładne pytanie. To też jest zła odpowiedź. Na szczęście przyszła głosówka od K. K jak kochać.
1: To jest na bank High School Musical. Na bank. Zac Efron na bank.
0: Forever, oczywiście. Brawo!
2: Czy coś ci dzwoni? Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i w

Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
5: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
6: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
5: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
7: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: One latają wszędzie!
9: I mogą usiąść nawet na tobie.
10: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Targi na biału! Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes i wyróżnić się na rynku? Dron.edu.pl zaprasza przedsiębiorców z województwa śląskiego na europejskie szkolenia dronowe. Skorzystaj z dofinansowania Unii Europejskiej i zdobądź nowe kompetencje już teraz. Europejskie uprawnienia pilota drona. Tylko za 1000 zł zamiast 5000. W programie loty w zasięgu i poza zasięgiem wzroku, inspekcje termowizyjne, tworzenie modeli 3D oraz misje poszukiwawcze. Ankietę zgłoszeniową znajdziesz na dron.edu.pl. Zgłoś się już teraz. Liczba miejsc jest ograniczona.
14: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
15: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
19: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
18: Serio? Też na wysokie kwoty?
19: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
20: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
21: Co masz?
22: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
21: Chipsy Lays? Dzięki.
22: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
21: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
22: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
23: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
24: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
25: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
24: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
25: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
24: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
26: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
27: Już są Dni My Media Markt.
0: Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.

Taki mały ja. Podkręcamy tempo w Meloradiu i właśnie przeczytałam, że warto ucinać sobie drzemki. Jest to bardzo, ale to bardzo zdrowe. Takiego zdania są ludzie mądrzejsi ode mnie. I okazuje się, że spanie w ciągu dnia, oprócz tego, że jest zdrowe, to pozwala nam zachować zdrowy mózg, więc teraz nikt wam nie będzie mówił, że wy jesteście leniwi, tylko że dbacie o wasz drogocenny umysł. Rumors, Thomas Gray, to teraz Meloradiu.

0: Jak ja lubię to trio Awake Tonight w Meloradiu. Matura z matematyki to jest rzecz straszna, budzi grozę. Ja pamiętam, jaki to był stres, zupełnie niepotrzebny.
1: Absolutnie tak, zwłaszcza, że wielu maturzystów jest zadowolonych.
0: No i pięknie, o tym będzie w newsach Meloradia.
2: A już o 17:00 zagramy
0: Waterfalls, James Hype. Numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: Reklama.
1: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Wow, pani burnika, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
8: Chcesz wyróżnić się na rynku pracy jeszcze w trakcie studiów? Dron Edu.pl zaprasza studentów na specjalistyczne szkolenie pilotów dronów z dofinansowaniem. Zapłacisz tylko 250 zł zamiast 5000. Nauczysz się latać w zasięgu i poza nim, obsługiwać kamerę termowizyjną, tworzyć materiały reklamowe i działać w akcjach poszukiwawczych. Zdobądź konkretne umiejętności i przewagę jeszcze przed obroną dyplomu. Wejdź na dron.edu.pl i zapisz się już dziś.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
16: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
15: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
17: Po reklamie.

0: 1 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
0: Co jest grane na Śląsku?
2: Aleksandra Brodziak, zapraszam. W majówkę zainaugurowany został 9. już sezon Centrum Kato. To oznacza, że można powoli planować kolejny weekend, na przykład na tarasach Spotka. Jak zawsze można liczyć na dobre jedzenie, muzykę i film. To wszystko w ramach projektu Centrum Kato. A skoro o filmie mówimy, to takim najgłośniejszym tytułem minionego weekendu jest Diabeł ubiera się u Prady. Na ten tytuł zapraszają kina Helios na przykład, ale wciąż jeszcze można zobaczyć nieco starsze tytuły, na przykład dramę z Robertem Pattinsonem i Zendayą. Mamy wtorek, a zatem o godzinie 18 można wybrać się na wspólne bieganie z instruktorem na Stadionie Śląskim. To projekt Aktywny Śląski. Biegi we wtorki i w czwartki, a w poniedziałki i środy Nordic Walking. Żeby wziąć udział bezpłatnie, trzeba się zapisać.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
4: Pożar traw wzdłuż szlaku kolejowego Katowice-Wrocław. W akcji bierze udział około 30 zastępów Straży Pożarnej, dwa samoloty i śmigłowiec gaśniczy. Teraz pociągi na tej trasie jeżdżą wolniej. Umowa w sprawie SAFE coraz bliżej. Polska ma być pierwszym krajem Unii, który podpisze ten dokument. Oficjalna uroczystość w piątek rano w Warszawie. Matura z matematyki już napisana, trwała 3 godziny. O pierwsze wrażenie maturzystów z Grajewa na Podlasiu pytał Michał Dzienyński.
5: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
6: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
7: Ale w sumie widzę, że humory macie.
8: No, to co mam płakać?
6: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
4: Jutro pisemny język obcy, koniec maturalnego maratonu pod koniec miesiąca.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu, a Freeze podobno unika podatków. To nie są moje słowa, o tym pogadamy już za moment. Waterfalls James Hype, tak zaczynamy i gadudziuk, cześć!

0: Ja to lubię się pobujać do tego. Ale Farben, You Not Us, Music Is My Best Friend, czyli play, pla la la, Please Tell Rosie. Czy kojarzymy Freeza, influencer i milioner? Skupmy się na tej drugiej części. Ostatnio Karol... pomocy, słuchajcie, rozmawiał ze Stanowskim i tam padły zarzuty, że temu panu nie po drodze z podatkami. YouTuber chwalił się założeniem fundacji rodzinnej, dzięki czemu de facto nie płaci części podatków. Jego linia obrony brzmi tak.
1: Ale słowa padły.
2: Źle padły, za duży skrót myślowy. No.
0: Skrót myślowy.
2: Za duży.
0: Już wiem, kim się inspirował. Nami, kobietami i naszym skrótem, domyśl się.

Maron Hofstadt, One Night of Love, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Słuchajcie Fear Fightu. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie zabrał z hotelu małego mydła albo jakiegoś drobiazgu. Tak myślałam. Okazuje się, że jest lista zakazanych rzeczy do wzięcia sobie z hotelu. Ręczniki, szlafroki, suszarki do włosów czy dekoracje to nie jest, słuchajcie, prezent. A my o tym zapominamy i często zdarza się Polakom wziąć te rzeczy do domu. Oj tam. Jakoś te wakacje all inclusive muszą się przecież zwrócić.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Beautiful. A ja wam udowodnię w tej godzinie, że warto mieć wspólne konto z partnerem. Brzmi absurdalnie, ja wiem, ale jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi, to zostańcie z nami.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
1: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę.
0: Słuchajcie po 18.
1: Ja idę w Melo, a wy
0: chodźcie ze mną.
1: Pychu, zapraszam.
2: Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Serio? Latasz takim profesjonalnym dronem? Skąd to umiesz?
3: Zrobiłem kurs w dronedu.pl. Nauczyli mnie obsługiwać drony z kamerą termowizyjną, robić inspekcję turbin i paneli słonecznych.
2: Brzmi drogo.
3: A właśnie, że nie. Dzięki dotacjom unijnym zapłaciłem tylko 250 zł. I mam międzynarodowe uprawnienia honorowane w całej Unii.
4: Chcesz tak jak oni? Wejdź na dronedu.pl i wypełnij formularz. Dronedu.pl. Ucz się, lataj, zarabiaj.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

I teraz wyobraźcie sobie, że słuchacie tego kawałka lato od Bryskiej, siedzicie ze znajomymi, pijecie soczki różne. Fantastycznie. Zajęty, nieobecny, ukrywający telefon i uwaga, skrywający finansowe tajemnice. Te wszystkie rzeczy są rzekomo oznakami niewierności. Ja to bym się skupiła w takim razie na tych finansach. Ukrywanie wyciągów bankowych czy wymyślanie wymówek dotyczących wydatków mogą świadczyć o tak zwanej finansowej zdradzie. Ja, słuchajcie, mam rozwiązania na ten problem. Panowie, proszę się skupić. Oddajcie nam dostęp do konta bankowego, a my znajdziemy już sposób na wydawanie tych pieniędzy, oczywiście w sposób publiczny. No bo przecież kurier będzie przychodził, to facet będzie wiedział, więc nie będzie żadnej zdrady. Nie dziękujcie. Felix Jan Kaskada.

0: I wanna go home, Meduza z Moloradu.
1: Czy ty mnie smyrnęłaś nóżką?
0: Nie, to chyba Karolina cię smyrnęła nóżką. Nie mam takich długich nóg, ale dziękuję.
1: Ja doceniam, tak czy siak. 18 zaraz. Ja mam wrażenie, że majówka się przedłużyła. Jest tak gorąco, że po prostu klimat w studiu...
0: To ja.
2: A już o 18 zagramy.
1: Klima nie pomaga, Jazzy, kędnaje.
0: Kędyna A.
1: Czekaj, bo gorąco.
0: O, ja już wychodzę w takim razie. Ojejku, buziaki.
1: Ale daj jeszcze buzi.
0: Mam, tak. Mua.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Buskozdrój.
5: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
6: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
5: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
7: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRS to 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
4: O reklamie.
10: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
11: Koniec utrudnień na kolejowym odcinku Katowice-Wrocław. Strażacy opanowali pożar traw wywołałego prawdopodobnie iskry spod kół pociągu. Co można zrobić, by nie płacić za parkowanie? Kierowcy mają różne pomysły, zazwyczaj nieskuteczne. W imieniu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach mówi Barbara Szumilak.
12: Przyklejenie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
11: Urzędnicy zaznaczają, że takie próby są skazane na porażkę, bo kierowców wyłapują kamery monitoringu. No to jeszcze piłka nożna. Kylian Mbappe krytykowany zawczasy na Sardynii. Chodzi o to, że wyjechał kilka dni przed meczem z Barceloną. Zdaniem kibiców powinien skupić się na leczeniu kontuzji.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 18:00, słuchajcie, za oknami gorąco. Majówka się zdecydowanie przedłużyła, no i mi to bardzo odpowiada, więc ja wam też bardzo gorąco zagram, tak żeby wpasować się w ten klimat, którego mamy za oknem. Kashmir i Ultra Love, ten numer na pewno się pojawi, Cyrilli Stumbling In też będzie, a zaczynamy od Jazzy i Can't Deny It. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

0: Colors i Heavy Metal Love. Słuchajcie Meloradia. A teraz czas na coś, na co wiem, że czekacie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Wiem, że czekacie, no bo piszecie, kiedy wejściówki, kiedy one będą, no to czas na to, żeby je rozdać. Sześć gorących scen, gorący klimat, no bo sam środek lata, Kołobrzeg, najlepsi DJ-e na świecie. No i wy, to nie opowieść, to się może stać faktem. Mamy dla was wlotki na największy w Polsce festiwal muzyki elektronicznej, a mowa oczywiście o Sunrise Festival. Na miejscu będą m.in. tak, Sigala, Billie Jillis, Scooter, Afrojack, no i mógłbym tak jeszcze wymieniać, ale możecie być też wy, no bo mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. Jeśli chcecie się na nim pojawić, no to wbijajcie na WhatsApp Meloradia. No i dajcie mi znać, jak krzykniecie, kiedy okaże się, że wygrywacie wlotki na pierwszy dzień Sunrise Festival. Najbardziej kreatywny krzyk nagrodzę. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie. Wbijajcie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradia.

0: 27 minut po 19. Pychu z tej strony, siemano. No i mam dla was wlotki na pierwszy dzień Sunrise Festival, 31 dzień lipca. No i poprosiłem, żebyście krzyknęli tak, jak już byście wygrali te wlotki. Liczyłem na waszą kreatywność i się nie zawiodłem, ale niestety mogę nagrodzić tylko jedną osobę z was. No to Kacper, jak ty krzykniesz, kiedy się dowiesz, że wlotki polecą do ciebie?
1: O mordę! Jadę na Sunrise! Pychu, jedzie ze mną?
0: A ja już swoją wlotkę mam, ale ty możesz zabrać kogo tylko chcesz. Na pewno wielu chętnych się teraz znajdzie. Kacper, właśnie w tym momencie wygrywasz podwójną wlotkę na Sunrise Festival, ale jeżeli wam się nie udało, to spokojnie. Jutro kolejna szansa i tych szans będzie naprawdę jeszcze bardzo, bardzo dużo. A do 20 pojawi się na playliście Meloradia gość, który na Sunrise Festival wystąpi. Oliver Heldens, jego Out of Love na pewno wam zagram.
2: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Reklama. Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Trzy, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: O reklamie.

Kiedyś Out of Touch, teraz Out of Love, to Oliver Heldens i Wybert w Melo, tak podkręcamy tempo. Pogoda taka, że ochłoda się przydaje, zdecydowanie. No ja nie wiem jak wy, ale od początku majówki, no to zdecydowanie jeden lód musi wlecieć na ochłodę dziennie. Na Andziex chyba podobnie, no bo ona choć żadnej firmy nie wspiera, nie promuje, no to sama się wzięła za produkcję lodów. No bo niedawno obiegły sociale informacje, że Andziex zrobiła, uwaga, lody z mleka ze swoich piersi, z karmienia dziecka. No mam nadzieję, że wy jednak mieliście w te dni wolne, lepsze wybory. Topik, Shimza i A7S, Missing You, to nowość na antenie Meloradia. Mam nadzieję, że ono wam się spodoba, no bo jest bardzo mocno wakacyjna.

0: Hicier idealny na to, co mamy za oknem. Piękna pogoda, no i Summer's Ba, Kalok i Jess Glyn w Melo. Jeszcze przed 20, a po 20 też będzie fajnie.
1: A już o 20 zagramy
0: Thomas Gray i jego Rumors. Od tego numeru rozpoczniemy 20, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Kibicuj Polakom w walce o powrót do hokejowej elity. Przed biało-czerwonymi mecze z Ukrainą, Francją, Kazachstanem, Japonią i Litwą. A to wszystko podczas Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A w Sosnowcu. Już od 2 do 8 maja. To sportowe emocje i atrakcje dla całych rodzin. Musisz tam być. Bilety i karnety do kupienia na e-bilet.pl. Transmisje w Polsacie Sport. Na mecze zapraszają Polski Związek Hokeja na Lodzie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tauron, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Województwo Śląskie i Miasto Sosnowiec.
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
8: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.

0: idę w Melo.
1: Na zgrach już punktualnie 20. Ile dobrej muzy mam dla was w tej godzinie? Będzie Gibbs i jego winy, Sean Baker i Gif. Ten numer na pewno wam też zagram, a zaczynamy od gwiazdy tegorocznego Tomorrowlandu. Thomas Gray i jego Rumors. To mam dla was na sam początek. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Alex Lamury, Chim Rin to Forever and a Day w Melo, 15 minuty po 20, 133 tysiące złotych. Tyle do zapłacenia ma rekordowy gapowicz w Krakowie. No słuchajcie, jeździ od kilku lat komunikacją miejską, no i nie kasuje biletów, a jego dług ciągle rośnie. No ale wy nie idźcie tą drogą, jak 200 potrzebujecie na przykład na, nie wiem, miesięczny, 3-miesięczny, no to po taką szybką kasę na meloradio.pl się zgłoście. My tam taki hajs rozdajemy, totalnie za free, możecie go zgarnąć, meloradio.pl, tam więcej szczegółów.

Michelle Schulte i Rehab w Melo, a Rehab już 1 sierpnia na Red Stage wystąpi na Sunrise Festival. To największa w Polsce impreza muzyki elektronicznej, no i wy możecie tam być, zobaczyć na żywo 6 scen, piękne krajobrazy, no i usłyszeć mega muzę. Melo Radio ma dla was bilety, słuchajcie, po godzinie 18:00 masę tych wlotek jeszcze dla was mam. Fisher i Townsend I, to nowość w Melo.

Taki klasyk. Wieczorową porą grawamy Melo Radio. Daxos i Barbra Streisand w Melo. Tak podkręcamy tempo. 19 minut. Zostało nam do 21, a wy gdzie o tej porze, już po zachodzie słońca, jak jest ciemno, słuchacie Melo Radio? Dajcie mi o tym znać, gdzie my się teraz łapiemy. Czy jesteście gdzieś w trasie? A może jesteście w pracy? A może w domu gdzieś podsłuchujecie w kuchni przygotowaniu kolacji? Dajcie mi o tym znać. Jestem mega, mega ciekawy, gdzie my się teraz łapiemy. No i przede wszystkim chcę usłyszeć wasze piękne głosiska. Dajcie mi znać, że nie jestem tutaj sam, że jest ktoś po drugiej stronie. Czekam na wasze głosówki. No, odnośnik do naszego WhatsAppa, na którego nagrywać głosówki możecie, znajdziecie na meloradio.pl. A ja do wszystkich waszych wieczornych czynności fajnie wam pogram. Daydream Affiliate i Playback to nowość w Melo Radio na naszej playliście, więc mam nadzieję, że ona wam się spodoba.

0: On Boss i Sewek, to Move Your Body. Jeszcze przed 21. słuchacie Meloradia. A gdzie go słuchacie? Cały czas czekam na wasze głosówki. Dajcie mi o tym znać. Czekam na nie na meloradio.pl. Odnośnik tam znajdziecie na WhatsAppa. No i na WhatsAppie możecie mi je dostarczać. Za najlepsze będę miał melomerch, torba, kubek i pomadka. Kto wie, być może taki zestaw do kogoś z was trafi. A na pewno po 21. trafią najlepsze hity.
1: A już o 21. zagramy
0: Taylor Swift i Eli Oaks. Ten duet wpadnie z numerem Opalite, to punktualnie o 21:00. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o 12:00.

0: Reklama.
1: Galacticos Show. Największe światowe gwiazdy piłki nożnej. Gościliśmy ich w naszym salonie Saga Mercedes-Benz w Rudzie Śląskiej. Gramy w jednej lidze z najlepszymi. Na boisku emocje, na drodze perfekcja. Teraz mamy dla naszych klientów galaktyczną ofertę. Zapraszamy do salonu Saga Mercedes-Benz. Ruda Śląska, Szyb Barbary 3, Świerklany, Żorska 39. Saga Mercedes-Benz. Gramy z najlepszymi.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
3: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: słuchaj na 95.1 FM. Idę. Idę w Melo.
1: Na zegar już dobija 21, to jest Melo Radio. A gdzie wy teraz Melo słuchacie? Cały czas dajecie mi o tym znać na naszym WhatsAppie. Odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl. Pati?
2: Właśnie podjechałam do drugiej pracy, skończę gdzieś koło 3 nad ranem i znowu będę z wami wracać.
1: Ale spokojnie, my zapewnimy najlepszą playlistę ever. Felix Jedni Kaskada, Boy You Turn Me. To na pewno w tej godzinie będzie Alan Walker i Faded, a zaczynamy od Taylor Swift i jej hitu Opolite. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

nowość od modelek i Włodarskiego. Lubię cię jak lato w Meloradiu. No te dziewczyny jakby miały pisać maturę, to z melanżowania na pewno by miały 100%. Właśnie, a propos matur, dajecie mi znać na WhatsAppie Meloradia, że wy się szykujecie, no bo w sumie najtrudniejsze to już za wami, czyli polski i matematyka. Teraz czas na angielski. No to ja stwierdziłem, że skoro matura z angielskiego, to ja wam zrobię trochę korepetycji. No i zagram tak po angielsku właśnie. Olivia Adams i Stranger. To za chwilę w Melo, Sony Federa i Think About Us również, a teraz Under Control. To Calvin Harris, Alesso i Hearts. A wszystkim, którzy jutro mają maturę z Angola, trzymam kciuki.

0: Szał, Sevmela. To Won't Forget You. To już dobrze znacie, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo my nie śpimy nie tylko w weekend, ale też w tygodniu. Szukamy dla was najlepszych muzycznych nowości. No i czas na angielski duet Prospa. Panowie stworzyli numer, który ekspresowo stał się wiralem w internetach. No i będziecie mogli go usłyszeć na żywo. No bo chłopaki w sobotę zagrają w Warszawie. No może jest to fajny pomysł na weekend w stolicy. A wcześniej nie w sobotę, bo już teraz ich numer w Melo Radio. To Free Your Mind.
1: Najlepszy drop nowych hitów.

0: Ale się klimatycznie zrobiła. Hanima i Joji to Beautiful w Melo. Tak podkręcamy tempo, 16 minut do 22, a wy pamiętajcie o tym, że cały czas możecie sięgnąć po szybką kasę od Melo Radia. Mamy dla was 200 do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. No wiem, że maturzystom się przyda. Wczoraj Krzysiek 200 zgarnął.
1: Przydałyby się kremówki po maturze. Prawda, polski zwyczaj wskazuje, że to maturze właśnie jest na kremówki.
0: No to Krzysiek na kremówki na pewno pójdzie, a gdzie wy pójdziecie albo co zrobicie za 200 od Melo Radia? Dajcie nam o tym znać. Meloradio.pl, tam się po szybką kasę zgłaszacie. Trips i Kubańczyk. Oni już teraz to ostatni raz zatańczysz ze mną.

numer, który ma 14 lat, ale przez Coachella stał się znów ogólnoświatowym hitem. No i nawet czeka na wasze głosy w 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl na ten kawałek. Justin Bieber i Nicki Minaj kończą nam 21. 22 już za chwilę wybije na wszystkich zegarach w całej Polsce.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Radio Śląsk. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i